Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Jak dobra wróżka, która by zobaczyć przyszłość, patrzy do kryształowej kuli, my zaglądamy do drakuli.
1: I widzimy, że jest wtorek, 19 dzień maja i super, że jest dzisiaj ogólnopolski dzień bliźniąt.
0: Och, proszę właśnie bardzo, nasza emocjonalna jedność niczym u bliźniaków siamskich do godziny 9. Asia Meus i Irek Jakubek. Potem kłód.

0: RMF Max w głośnikach i Bausa w głośnikach i to jest idealny sposób na to, żeby dobrze rozpocząć wtorek.
1: Tak, wchodźcie w ten wtorek jak w masło.
0: Bo jest wojna na masło. Jedna z sieci handlowych zaskarżyła dwie sieci dyskontów o to, że sprzedają masło poniżej złotówki i to jest nieuczciwa praktyka i nieuczciwa konkurencja.
1: Proszę, wiem jak wykończyć konkurencję w związku z tym, że tani tam tanio sprzedają tak bardzo, że to już nie opłaca.
0: No.
1: Trzeba u nich to kupić i sprzedać.

0: Awa, idealny zestaw. Oprócz tego informacyjny flash z regionu o 6 za chwilę w RMF Max.
1: No i jeszcze hit internetu w ostatnich dniach. Papież Leon XIV, który pokazuje 6767.
0: A to jest dobra odpowiedź na szatańskie 666. 6767.
2: RMF Max Kielce, mamy dla Was najważniejsze informacje z regionu. To jest flash. Paulina Płodzień, ruszamy. W tegorocznej edycji kieleckiego budżetu obywatelskiego mieszkańcy zgłosili 107 projektów. To o jeden mniej niż rok temu. Wśród nich znalazły się takie pomysły jak ławka hip-hopu wzgórza Japa, pomnik majonezu kieleckiego czy turniej rycerski.
3: Przede wszystkim bardzo, bardzo dziękuję mieszkańcom, bo to wymagało od nich, no po pierwsze pomysłowości, odrobiny pracy, żeby te projekty skonstruować, żeby zebrać tą grupę kilkunastu osób, która się pod tym wnioskiem podpisała. I ta ich praca na chwilę się skończyła, teraz do pracy przystąpią urzędnicy, bo przed nami będzie taki bardzo szczegółowy okres weryfikacji tych wniosków, żeby kontaktować się z wnioskodawcami.
2: Mieszkańcy chętnie składali swoje propozycje.
3: Mieszkańcy czują potrzebę wzięcia sprawy w swoje ręce, że też chcą sami kreować i przestrzeń w swoim najbliższym sąsiedztwie, ale też te wydarzenia, które mają ich integrować albo które mają rozwijać ich pasję. Tej pomysłowości jest dużo. Turniej rycerski to jest coś unikatowego, ale odnosi się do tego, kto się czym fascynuje i chciałby tą swoją fascynacją i tematem zarazić także innych. Dzielenie się jest najpiękniejszą ideą kieleckiego budżetu obywatelskiego.
2: Mówiła Agata Wojda, prezydent Kielc.
4: To jest RMF Max.
2: 5,8% w Kielcach, w kraju 6,1%, a w województwie prawie 9%. To aktualna stopa bezrobocia podawana przez Główny Urząd Statystyczny. To dane dotyczące marca. Eksperci rynku pracy przekonują, że w regionie nadal mamy do czynienia z rynkiem pracownika. Specjaliści ogłaszali się na przykład na targach pracy, które odbyły się w Kielcach.
5: Te informacje o tym, jak bardzo odeszliśmy już od rynku tak zwanego pracownika do rynku pracodawcy, są jeszcze przesadzone. No może nie tak bardzo jak informacje o śmierci Marka Twaina sprzed lat. Mimo wszystko pracodawcy są zainteresowani, żeby na takich imprezach bywać i docierać do jak najszerszego grona odbiorców.
2: Mówił Zbigniew Brzeziński z Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach. Park etnograficzny w Tokarni zyskał nową atrakcję turystyczną. Można tam już oglądać 18-wieczny dworek z Suchedniowa, zwany Kałamarzykiem. Po kilku latach udało się przenieść ten obiekt do muzeum.
6: Proces rekonstrukcji tego budynku był bardzo wymagający. Muzeum było jego właścicielem już od 2020 roku. Budynek najpierw został dokładnie opisany i rozebrany. Potem przewieziono go do Tokarni, gdzie był postawiony na nowo. Trzeba to było zrobić z bardzo dużą precyzją. Sam dworek miał kiedyś należeć do biskupów krakowskich. Jego nazwa pochodzi od charakterystycznego czterospodowego dachu. Z kolei najbardziej charakterystyczna część budynku to centralny trzon piecowo-kominowy. W środku można oglądać ekspozycję, która nawiązuje do tradycji górniczych Suchedniowa.
2: Te informacje zebrał dla Was nasz reporter Marcin Różyc. Mama Królowa. Na wydarzenie pod takim hasłem zaprasza Białaczów. Start w środę 27 maja o godzinie 18 w świetlicy w Białaczowie. W programie coś dla kinomanów, wręczenie nagród laureatom konkursu literackiego i koncert. Koniecznie wpadnijcie.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Ładuj się swoje akumulatory do samego końca. Tu RMF Max, tu jest dobra energia o 6.10.
1: Asia Meuzirek Jakubek, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Wtorek mamy w kalendarzu, przypominam.
0: Dzień dobry.
1: I cały czas żyjemy pożegnaniem Roberta Lewandowskiego. Czy internet tym żyje, wszędzie się to wyświetla?
0: Ja żyję jego przyszłością, Asia. Pożegnaniami, ale przyszłość.
1: Ta się rysuje ciekawie, bo Robert właśnie został ambasadorem chińskiej marki samochodów, marki Chery.
0: Chery, fajnie, tak. Super.
1: No i twarzą będzie taką globalną na cały świat tych samochodów.
0: Elegancko, to jest ważna zasada każdej reklamy, żeby Robert był z nami szczery. Znaczy szczery, nie?
1: No, szczery.
0: Znaczy, ja chciałem zwrócić producentom tego samochodu na jedną bardzo ważną rzecz. Dlaczego samochody reklamują mężczyźni? To nie jest dobrze, bo ze mną w studiu do 9 jest legendarna Sherry Lady i Asia
1: Meus. No właśnie, to poszło nie tak.

0: od samego rana tak, żeby ten wtorek, żeby ten wtorek biegł sobie w takim fajnym rytmie jak ten numer. Talk to you another 54 Ultra FM of Max.
1: Super, a powiedz mi, jak ja mam jechać, żeby trochę mniej mi palił, bo dzisiaj jest trochę więcej za benzynkę i za dieselka. Kto leje olej napędowy, ten ma 6,85 przy dystrybutorze. Kto jest na benzynę 6,42.
0: No nie podobają mi się te ceny za bardzo.
1: Nie martw się, ty jesteś na muzykę. Daddy Yankee będzie dla ciebie specjalnie, Asia, za chwilę.
0: Dzięki.
1: Max. Do pełna, jak to w RMF Max 21 po 6.
2: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w Media Expert taniej
5: masz. Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
7: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
5: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
8: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
9: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
10: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
11: Jak tak, to Allegro.
12: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
13: Tak, tak.
12: Od 6 do 9.
13: Od 6 do 9 w Żabce.
12: Za 6,99 i że na bogato.
13: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
12: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
13: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
12: Dokładnie.
14: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
15: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
16: Znałem to już.
15: Dzięki RMF Max.
5: To tego się słucha.
15: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
5: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
17: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
18: Castorama.
19: Teoria
18: i praktyka.
19: W teorii miała być jedna doniczka,
18: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: SkyTrust. Prestiżowy adres dla tych, którzy sięgają wyżej. Wnętrza zaprojektowane przez duet Paprocki i Brzozowski. Wejdź i zobacz je w pierwszym etapie. Najwyższej jakości materiały, 4 windy, automatyczne drzwi kapsułowe, reprezentatywne lobby i panorama miasta. Ten adres zobowiązuje. SkyTrust nadaje nowy rytm życia w Kielcach. Marzenie? Nie. Już cel. Wejdź na stronę skytrust.pl. Trust Investment. Twój deweloper.
8: I po reklamie.

0: poranna kanapeczka posmarowała się sama, bo przecież Kid Cudi i David Guetta są tu w RMF Max, 27 minut przed godziną 7.
1: A teraz informacja, która was może trochę zdziwić, bo okazało się, że co druga firma w Polsce, która wprowadziła sztuczną inteligencję w swoje szeregi, była rozczarowana faktem wdrożenia sztucznej inteligencji.
0: No tak, bo podobno w pierwszym tygodniu AI zażądało już podwyżki. Że tak, fajnie, my tu sobie robimy, ale jak już macie, to chociaż coś nowego byście tutaj jakąś wprowadzili, nowość, na przykład muzyczną nowość, Repeat It, Martin Garrix, Ed Sheeran. Stay for the night. Jakie to ładne jest.

0: Widzę, jak się szeroko uśmiechacie do głośników ustawionych na RMF Max. Tyle dobrych wspomnień z tym numerem. Sugar Babes, See About You Now. I 21 minut przed siódmą.
1: I prawie 30 stopni na koniec maja.
0: Będzie?
1: Taki mamy plan pogodowy. Upały na koniec miesiąca i czerwiec także wchodzi w okolicach nawet 30 stopni. I takie prognozy pogody także na długi czerwcowy weekend.
0: Bardzo ładne prognozy
1: bardzo
0: pogody. Podoba się to.
1: Pamiętasz, jak mówiłaś, że zapraszasz na grilla?
0: Tak.
1: Przyjdzie słońce, odpowiada za smażenie. Tak będzie piekło. Pokaż, gdzie tu masz karkówkę.
2: Reklama. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę, a mleko 3,2% mlekowita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. A 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
8: Skoczysz do Carrefoura?
9: Jasne. Jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Yogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
10: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
11: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
12: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
13: Tak, tak.
12: Od 6 do 9.
13: Od 6 do 9 w Żabce.
12: Za 6,99 i że na bogato.
13: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
12: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
13: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
12: Dokładnie.
14: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
15: Chcecie wygrywać więcej?
16: Tak!
15: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
16: Ale to kręci!
15: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
18: Lidl. To się opłaca.
19: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: I po reklamie.

0: RMF Max mówią, że to jest największy, najlepszy przyjaciel kierowcy i porannej trasy. 10 minut przed godziną 7.
1: No to uwaga kierowcy, bo przeglądy samochodowe będą droższe.
0: No
1: nie, o Jezu, tylko pomysł jest taki, żeby dostosować tą cenę przeglądu do tego, co faktycznie się dzieje na rynku. No i pomysł wygląda tak, że co roku będzie drożej, na początek drożej o 5 zł.
0: A, 5 zł, przynajmniej tyle. To będzie 5 zł drożej dla kierowcy, ale 10 zł szczęścia dla diagnosty.
1: Jak 10.
0: A, miałabyś wydać piątkę z tej dychy na okrągło, co tam dostałeś przy rachunku. A, California Love, White 2115, też lubimy.

0: przed siódmą idealnie w RMF Max.
1: 4 minuty i siódma i będą informacje, które mogą spowodować, że wasz poranek będzie albo tak słoneczny, jak to, co dzieje się za naszym oknem, albo będziecie musieli uzbroić się w cierpliwość. Na przykład na Krajowej 22 są utrudnienia na Pomorzu. Więcej za chwilę.
2: Reklama.
3: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
4: Tak, tak.
3: Od 6 do 9.
4: Od 6 do 9 w Żabce.
3: Za 6,99 i że na bogato.
4: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
3: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
4: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
3: Dokładnie.
5: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
6: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz

0: Katowice Krakowska 297A oraz Radom Warszawska 220. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy do salonu Lexus Kielce, transportowców 9. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Budujesz osiedle, prowadzisz hurtownię, a może grodzisz dom? Wicans to ogrodzenia panelowe prosto od producenta. U nas dostaniesz kompletny system, gwarancji jakości i atrakcyjną cenę. Bez pośredników. Składy budowlane i deweloperzy, z nami zyskacie pewnego partnera. Zapewniamy transport i profesjonalny montaż. Sprawdź na www.ogrodzeniapanelowe.wicans.pl lub dzwoń 788 621 824. Wicans. Solidne ogrodzenia na lata.
2: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
3: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
4: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max.
5: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
6: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
7: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
8: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
7: Jest 7 miejsc.
8: I rower, i mój kocyk. No i buba.
9: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
10: Już 21 maja wejdź z nami na budowę krakowskiej rogatki od Trust Investment. Wybierz swoje przyszłe mieszkanie i odbierz klucze jeszcze tego lata. Kwintesencja miejskiego życia w sąsiedztwie parku. Zainwestuj w najchętniej wybieraną inwestycję w centrum Kielc. Liczba wejść jest ograniczona. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś na www.krakowskarogatka.pl. Trust Investment. Twój deweloper.
11: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: To są najnowsze informacje w skrócie. Czas na Flash w RMF Max. Minęła siódma, Anna Łopuszańska. Dzień dobry i zapraszam. Polacy wśród zatrzymanych przez siły izraelskie na pokładzie jednej z łodzi płynących do Strefy Gazy. Organizatorzy podają, że Łukasz Kozak, aktywista z Akcji Socjalistycznej, został aresztowany na wodach międzynarodowych 130 km od wybrzeży Cypru. Zatrzymana została też Agata Wisłocka, astrofizyczka, doktorantka Uniwersytetu Wiedeńskiego. Jesteśmy niezmiennie zaniepokojeni bezpieczeństwem naszych uczestników, którzy zostali wzięci jako zakładnicy na wodach międzynarodowych w sposób nielegalny i bezprawny. Nie wiemy, gdzie się znajdują, nie wiemy, ilu z nich faktycznie zostało porwanych. Mówił jeden z uczestników flotyli w stronę Gazy. Zmierza także łódź posiadającego brytyjskie i egipskie obywatelstwo studenta Uniwersytetu Wrocławskiego. Rzecznik polskiego MSZ potwierdził udział Polaków we flotyli i zaznaczył gotowość resortu do udzielenia im wsparcia. A teraz sygnał dosłownie sprzed chwili. Są utrudnienia na Krajowej 22 w Pomorskiem. To jest odcinek Jeromierz-Chrząstowo. Na wysokości Chrząstowa doszło do zderzenia osobówki z ciężarówką. Jezdnia w kierunku Wałcza jest zablokowana. Budynki oflagowane, wszystkie linie produkcyjne zatrzymane. Ruszył strajk w trzech zakładach międzynarodowego koncernu Minowa w Siemianowicach Śląskich, Truskolasach i Polkowicach. To tam produkowane są m.in. materiały dla górnictwa. Pracownicy walczą o podwyżki wynagrodzeń.
2: 12% podwyżki i 100% bonusu rocznego za 2025 rok. Pracodawca proponuje 3,4% podwyżki i 50-60% bonusu.
3: To jest strajk bezterminowy?
2: Bezterminowy, tak. Wszystkie zakłady powstrzymują się od pracy, no i czekamy na rozwiązanie ze strony pracodawcy. Teraz dialog leży po stronie pracowcy. My jesteśmy otwarci na dialog.
1: W trzech strajkujących zakładach pracuje 277 osób. Z Adamem Lazarem z Solidarności w zakładzie w Siemianowicach Śląskich rozmawiała Anna Kropaczek. A teraz najnowsze informacje ze świata sportu. Flash sportowy w RMF Max otwiera piłka nożna. Arka Gdynia za burtą piłkarskiej ekstraklasy. W przedostatniej ligowej kolejce przegrała u siebie z Brookbet z Termaliką Nieciecza 2-3. W Premier League Arsenal Londyn wygrał u siebie ze spadkowiczem Burnley FC 1-0. A z boisk przenosimy się jeszcze na koszykarskie parkiety w Orlen Basket Lidze za Stal Zielona Góra z cennym zwycięstwem. Spotkanie z Kingiem Szczecin zakończyło się wynikiem 84-70. Dobre spotkanie ma za sobą też Arka Gdynia, która pokonała WKS Śląsk Wrocław 86-75.
4: Podnieśliśmy się po dwóch przegranych i pokazaliśmy, że możemy walczyć.
1: Podsumował trener Mantas Cesnauskis. Południe kraju i północny zachód bez opadów deszczu, z rozpogodzeniami. Reszta, no, z przejaśnieniami. Będzie się pojawiało słońce, ale będzie miało konkurencję w postaci chmur, które mogą przynieść takie przelotne opady. A we Wrocławiu na przykład może zagrzmieć. Natomiast jeśli chodzi o termometry, one pokazują już znacznie wyższe wartości niż ostatnio. 16 stopni w Trójmieście, 19 pojawi się w Katowicach i w Warszawie i nawet 21 stopni w Zielonej Górze i w Gorzowie Wielkopolskim.
0: Dawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
5: Tak, o Hemingway, na Stadionie Narodowym. Zgadnijcie, kto ma bilety. RMF Max rozdajemy w tej godzinie 4, prawie po 7.

0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

0: Baby, 10 minut po godzinie 7 to był hit na maksa, taki w trybie nieśmiertelność. Z pozdrowieniem od Britney Spears.
1: A skoro już poruszyłeś ten trudny temat nieśmiertelności,
0: tak. To
1: jest nowa lista oznak, które mówią, że się za szybko starzejemy.
0: No, powiedz to koledze, przekażę. No, powiedz mi.
1: To zapisz i zapamiętaj. Suchość w ustach, no. Zaczerwienione oczy, szara skóra, utrata węchu, brak włosów na palcach i utrata słuchu.
0: Co?
1: No właśnie.
0: Żarcik taki, Asia Mełs, Irek Jakubek, dzień dobry Polsko. Wiktor Waligura to jest numerem, który powoduje, że nam normalnie włosy na palcach same rosną. Sprawdźcie to.
2: Jesienne liście mają kolor twoich włosów. Jesienią myślę o tym, jak w ubiegłym roku całowałem cię pierwszy raz.
0: Włosów na palcach tutaj, panie Wiktorku kochany.

0: hity na maksa. Nieprzerwanie grają w RMF Max o poranku i nie tylko. I dlatego lubicie tu być, to proste.
1: Są koncerty, które wspominając, będziemy zamykać na chwilę oczy i opowiadać naszym wnukom, że jak tako wystąpił na Narodowym, to było wielkie muzyczne wydarzenie, a wejściówki na ten koncert to zdobyłem gdzie? W RMF Max.
0: Wiemy, że to są wejściówki z kategorii bardzo pożądane. Aha. I dlatego je dla was mamy i bardzo chętnie je wam oddamy.
1: Tak, nie pożądaj biletu bliźniego swego. Zdobądź sobie sam. Sprawa jest bardzo uczciwa, fair. My mamy dla was dwa bilety na Taco Hemingwaya na sobotę na PGE Narodowym we Warszawie.
0: A wy dla nas macie co?
1: O, właśnie.
0: No właśnie, bo za to co możemy wam te bilety dać? Wymiana musi być uczciwa. Pamiętajcie, podwójna pożądana wejściówka na Tago tak na Narodowym na sobotę. Uh-huh. My dla was, a wy dla nas co?
1: Głosóweczki w tej sprawie na Messengerze RMF Max nagrywają się w tej chwili. Nagrywają się, by zdobyć wejściówki na sobotę z Taco Hemingwayem. Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub w leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Tymczasem w salonie Filman.
5: Wolałby pan jednak inne okulary?
6: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
5: Jasne, pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
4: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Odwiedź salon optyczny Filman w Kielcach w Galerii Korona.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
8: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? A może szukasz dobrego auta do pomnożenia kapitału? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Zapraszamy do naszych oddziałów w Kielcach, Radomiu, Stalowej Woli, Rzeszowie i Krakowie. www.flycars.pl.
9: Masz furę, rozbiłeś furę.

0: klienta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini ZK Motors. Radom, ulica Warszawska 234.
3: Dzień dobry, sąsiadce.
4: Słucham? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
3: To do zobaczenia.
4: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
5: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: I po reklamie.

0: Pół do ósmej na zegarach RMF Max. Co w zamian za bilety na Taco Hemingwaya?
1: Nie mogę wam wiele dać, bo sam niewiele mam.
0: Łukasz, trzeba coś zaproponować. Jak ktoś zaproponuje coś naprawdę potężnego, tak jak zaproponowała Marta.
2: My mamy siebie dla was od lat.
3: To ma szansę na bilety na Taco na sobotę. Propozycję swoją ma też Natalia.
0: Natalia.
4: Ja wam dam tyle, ile Lewy dał Barcelonie, plus krokieta z kapustą, którego mam dzisiaj w pracy. Pozdrawiam.
0: Bardzo kuszące. Ale zazdrościć tej podwójnej wejściówki na Taco Hemingwaya, na sobotni koncert na PGE Narodowym w Warszawie, będziemy wszyscy Tomkowi.
5: Ja chętnie oddam moje spóźnienie dzisiejsze do pracy. Pędzę na złamanie karku, bo podłączyłem rozładowany telefon do wyłączonej ładowarki.
0: Kto tak miał przynajmniej raz w życiu, robi duże,
3: bije, brawo.
0: Duże brawka, dużo wejściówek na Taco Hemingwaya na pewno w czwartek.

0: Kawka, Jazzy Spritz, głośnika RMF Max. Słońce za oknami, mam nadzieję, że tak u was właśnie wygląda. Poranek we wtorek
1: o 7:40. A za tydzień będzie Dzień Matki. Nie zapomnijcie, dzieci, Jezus Maria, konkursy z fajnymi nagrodami, nie tylko dla mamy. Mamy na naszym www.rmfmax.pl. Wpadajcie, klikajcie.
0: A naukowcy też poprawiają nastrój matkom, tak przy okazji, bo są nowe badania, które pokazują, że mózg matki zmienia się z każdą ciążą.
1: Brawo.
0: Czyli, dziewczyny, rośnie z każdą ciążą nasza wrażliwość emocjonalna.
1: Świetnie, świetnie. I znowu my, faceci, drodzy panowie, ojcowie, jesteśmy w lesie, bo nie dość, że matka wszystko wie, to jeszcze w świetle tych badań jeszcze doskonale rozumie. Ekstra. Życie przede wszystkim. Brawo, mamo. Zadzwońcie do mamy. 7:40. Idealny moment. Akurat na reklamach.
2: Reklama. Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w galerii Echo w Kielcach. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
3: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
4: Tymczasem w salonie Filman.
5: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
6: Tak, u nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
4: Jesteśmy po Twojej stronie okularów. Odwiedź salon optyczny Filman w Kielcach w Galerii Korona.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
8: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
9: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
8: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini ZK Motors. Radom, ulica Warszawska 234.
10: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
11: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
12: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
16: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
15: A, no i merci bardzo.
17: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Ładowane energią muzyki z głośników ustawionych na RMF Max. 9 minut i godzina 8.
1: Mamy dla was pieniądze. Naprawdę duże pieniądze mamy dla was. W finale wchodzisz na antenę i typujesz kwotę, którą przygotowaliśmy. Jak trafiasz, to te pieniądze są twoje.
0: A jak nie trafiasz, to też jest fajnie, bo 1500 zł to jest gwarantowany ten hajs, który wpada na twoje konto za samo pojawienie się naszej antenie w zabawie za dużo, za mało, gdzie wielką zagadką póki co jest kwota, która jest do wygrania.
1: Wiemy, że 14 349 zł to jest za mało.
0: A 14 490 zł to za dużo.
1: I pomiędzy są te pieniądze, które mogą być twoje, tylko trzeba się do tej zabawy zgłosić.
0: Teraz, bo teraz i przez 9 najbliższych minut jest runda super okazji i każde zgłoszenie pomnożymy razy 236.
1: To działa tak, że wysyłasz jedno hasło max pod 7327 SMS-em za 3,69 i ten jeden max mnożymy razy 236, dając ci właśnie tyle szans na wejście do finału.
0: I mega ważne jest to, żeby zgłosić się teraz, bo teraz jest więcej szans na duże pieniądze. Wyślij max na 7327. Max 7327. Jesteś w grze o duże pieniądze.

0: W RMF Max nowy flash informacyjny.
1: I trudne pytanie, a jeszcze trudniejsza odpowiedź. Czy drony zastąpią kurierów?
0: O!
1: No i ekstraklasowi spadkowicze.
2: Max.
1: Wszystko za 4 minuty o 8, żebyście byli dobrze poinformowani.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
3: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Praliny Raffaello 150 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie słodycze Lindt. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do soboty wszystkie perfumy, mgiełki, wody toaletowe i perfumowane. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
4: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
5: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
6: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
7: O kurde.
6: Bo kasa może być twoja, tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
7: No jak najbardziej, jak najchętniej.
6: Zgłoś się, traf i wygraj teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
9: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
10: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
11: Już 21 maja wejdź z nami na budowę krakowskiej rogatki od Trust Investment. Wybierz swoje przyszłe mieszkanie i odbierz klucze jeszcze tego lata. Kwintesencja miejskiego życia w sąsiedztwie parku. Zainwestuj w najchętniej wybieraną inwestycję w centrum Kielc. Liczba wejść jest ograniczona. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś na www.krakowskarogatka.pl. Trust Investment. Twój deweloper.
12: Co ty taki zakręcony?
13: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
12: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
13: Co? Tak szybko?
12: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
13: Czekaj!
12: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
13: Radom, Słowackiego 84.
12: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
14: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Jest punktualnie godzina 8 w RMF Max, a to oznacza garść najnowszych informacji. W skrócie czas na flesz. Anna Łopuszańska, zapraszam. Cena ropy w dół o 2%. To reakcja na słowa amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa, który najpierw ogłaszał, że wtorek to dzień ataku na Iran, po czym... Zostałem poproszony przez Arabię Saudyjską, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie i innych. Czy możemy przesunąć atak o 2 lub 3 dni, na krótki czas, bo sądzą, że są blisko zawarcia porozumienia. Kierowcy obniżek jeszcze nie poczują, a wręcz przeciwnie. Po aktualizacji hurtowych cen paliw benzyna 95 i olej napędowy mogą być droższe o kilkanaście groszy za litr i to już jutro.
2: Słuchacie RMF Max.
1: Samorząd zawodowy pielęgniarek sprzeciwia się projektowi nowej ustawy Ministerstwa Zdrowia. Chodzi o zmiany w kształceniu położnych.
3: Dzisiaj trzeba ukończyć 3-letnie studia na kierunku położnictwo, a pomysł w nowej ustawie jest taki, że najpierw trzeba będzie zostać pielęgniarką, a potem przejść 18-miesięczne, czyli trwające 1,5 roku studia z zakresu położnictwa.
1: Wyjaśnijmy w takim razie, co budzi największe kontrowersje.
3: 1,5 roku nauki, jak zostać położną, to za mało, bo teraz takie przygotowanie trwa 2 razy dłużej. To podkreśla prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Mariola Łodzińska.
4: Faktycznie jest to tylko 18 miesięcy i w naszej ocenie to powinna być jedna z możliwości, ale nie zamiast.
3: Szefowa samorządu pielęgniarek komentuje w rozmowie ze mną, że ten pomysł nie był konsultowany z ich środowiskiem.
1: Tyle. Michał Dobrołowicz. Dziś resort zdrowia ma zabrać głos w tej sprawie. I zanim o sporcie, jeszcze wiadomość rodem z filmów science fiction. Firma Amazon dostarcza paczki z dronami. To na razie testy, a z rozwiązania korzystają mieszkańcy Wielkiej Brytanii. Przesyłka ma docierać do celów w przeciągu 2 godzin od złożenia zamówienia.
5: Paczka nie może być większa niż pudełko po butach i powinna ważyć maksymalnie 2 kg. Dostarczający ją dron nie ląduje, tylko upuszcza przesyłkę, unosząc się kilka metrów nad ziemią.
1: A to był Bogdan Trymorgan. Wczoraj poznaliśmy drugiego spadkowicza piłkarskiej ekstraklasy. Arka Gdynia przegrała z Brukbet Termaliką Nieciecza 2-3. Ostatniego gola straciła w doliczonym czasie gry.
6: Przede wszystkim chcę tutaj w swoim imieniu, w imieniu piłkarzy, no wszystkich tutaj w klubie, przeprosić też kibiców. Przede wszystkim za wynik, tak?
1: Przepraszał trener Arki Gdynia Dariusz Banasik. Reprezentacja Polski w Soka jest już w Albanii. Biało-czerwoni wezmą udział w Mistrzostwach Europy. Nasi są faworytami.
7: Rok temu wygraliśmy Mistrzostwa Europy w Kiszyniowie. W tym roku będziemy chcieli powtórzyć ten wyczyn, obronić tytuł.
1: Mówił asystent trenera kadry Przemysław Mamczak. W fazie grupowej biało-czerwoni zagrają z Czarnogórą, Irlandią i Bułgarią. Dziś w końcu mamy trochę wyższe wartości na termometrach, maksymalnie 16 stopni w Trójmieście, już 19 z plusem w Warszawie i w Katowicach, 20 zobaczą mieszkańcy Poznania i Szczecina, 21 stopni najwięcej we Wrocławiu i w Zielonej Górze. Natomiast na niebie głównie błękit, chociaż no, rzeczywiście mogą się pojawiać jakieś ciemniejsze chmury momentami i one przyniosą przelotne opady deszczu, ale poza tym ma być całkiem w porządku, a jutro do 22 stopni maksymalnie.
2: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
8: 4 po 8. Tu RMF Max.

0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.
2: Podatek od prezentów na komunie,
3: Jezus Maria,
2: to nie jest żart, tylko poważna sprawa. Jak osoba niespokrewniona da Ci prezent o wartości powyżej 5733 zł, to musisz zapłacić podatek.
3: Aha,
2: a jak najbliższa rodzina przekroczy 36 120 zł, to też musisz zapłacić podatek.
3: Ale fajna różnica. Czy opłaca się wujka na chrzestnego wziąć, nie? I na to w ogóle, żeby tam dawał te prezenty, bo wujek jest zwolniony z podatku.
2: No.
3: Tak? No i dzięki temu, to dobrze to policzyłem, czy źle policzyłem?
2: Nie, no dobrze, wujek to rodzina.
3: A, no super.

0: kategorii Super Nowość w RMF Max. Wow. Gibbs, Kukon, Jonathan, ty masz. Tak wam gramy, 18 minut po 8.
1: Dwa polskie wyjątkowe miasta w rankingu 250 najszczęśliwszych miejsc do życia.
0: Yes.
1: 32 miejsce Warszawa, 57 Sopot.
0: Tak, bo tam jest bezpiecznie, zielono, jest dobra komunikacja, czyste powietrze.
1: Dawno nie byłaś chyba. ale najszczęśliwsi to są nie tylko mieszkańcy tych dwóch miast, ale też pasażerowie pociągu, który jedzie z Warszawy do Sopotu. Cieszyć się tymi miejscami w rankingu 19 po 8.
2: Reklama. A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
3: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
2: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini ZK Motors. Radom, ulica Warszawska 234.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
12: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
13: Tak, tak.
12: Od 6 do 9.
13: Od 6 do 9 w Żabce.
12: Za 6,99 i że na bogato.
13: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
12: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
13: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
12: Dokładnie.
14: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
15: Hot grill.
16: Parilla caliente.
17: Grilla calda.
18: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
19: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Jeszcze radośniejsza niż zwykle, bo śpiewa dla słuchaczy RMF Max Rita Ora. W piątek Rita ma imieniny.
1: O proszę, nie wiedziałam.
0: Będziemy obchodzić oczywiście 29 minut po godzinie 8. Przypominamy o tym we wtorkowy poranek słuchaczom RMF Max.
1: 40 tysięcy złotych kilometrówki rozliczyła posłanka Anna Maria Żukowska. I to jest najgłośniejsza kilometrówka obecnie w Polsce. No i nie byłoby w tym może nic aż tak dziwnego, gdyby nie fakt, że pani z biura do Sejmu ma niecałe 2 kilometry i nie ma samochodu.
0: O, i rozlicza kilometrówkę.
1: Tak jest.
0: Bo może chodzi do Sejmu na piechotę z tego biura
1: i
0: kilometrówkę wydaje na buty. Asia, ja wiem, że wszystkie buty są za... Ile to mówisz mężowi?
1: Ja
0: że
1: nic o tym nie wiem.
0: Po ile są te buty?
1: One są z zeszłego sezonu, w ogóle nie rozumiem.
0: 170, no ale to się uzbiera 40 tysięcy, jak masz dużo butów i dużo potrzeb.

0: Głośnik ustawiony na RMF Max powoduje, że świat jest taki właśnie bardziej beautiful.
1: Beautiful. Justyna na naszym Messengerze z ważną głosówką.
2: No cześć, nie usłyszałam, co trzeba zrobić, ale usłyszałam, że rozdajecie bilety na Taco Hemingway.
1: Ja oczywiście, że rozdajemy. Czwartek będzie tym dniem, w którym przez cały dzień
0: Max będziemy dla was mieli bilety na Narodowy i będziemy rozdawać je specjalnie tutaj w RMF Max.
1: Chcecie bilety na Taco Hemingwaya? Słuchajcie RMF Max.
3: Reklama. Świętokrzyski Festiwal Napojów Rzemieślniczych powraca. Od 29 do 31 maja rynek w Kielcach zamieni się w centrum najlepszych napojów rzemieślniczych, muzyki i festiwalowej energii. Co na was czeka? Kraftowe napoje z całej Polski, rękodzielnicy, strefa zabaw oraz konkursy z nagrodami. Świętokrzyski Festiwal Napojów Rzemieślniczych to jedyne takie wydarzenie w regionie. 3 dni wyjątkowej atmosfery, której nie da się podrobić. Wstęp wolny. Sponsorem festiwalu jest Browar Bałtów.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid.
10: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
11: Tak, tak.
10: Od 6 do 9.
11: Od 6 do 9 w Żabce.
10: Za 6,99 i że na bogato.
11: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
10: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
11: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
10: Dokładnie.
12: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.

0: Kielce Krakowska 297A oraz Radom Warszawska 220. Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
1: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: I po reklamie.

0: I cała firma zaczęła tańczyć. Macie włączone RMF Max. Jest nam dobrze, bardzo miło z tego powodu. Ale Farben, René Miller. Przed momentem jeszcze lepiej. 9 minut i 9.
1: Znamy tajemnicę ciała i sukcesu fizycznego Roberta Lewandowskiego.
0: A Asia nic od wczoraj nie robi, tylko ogląda te zdjęcia lewego.
1: To nie lewego. Tylko ja, wszyscy patrzą teraz na lewego
2: się, jak on to robi?
1: No już wiemy, jak on to robi. Otóż stosuje odwrócony model żywienia. To jest wynalazek autorstwa jego małżonki Anny. I generalnie chodzi o to, że najpierw jesz deser, potem jesz danie główne, a na koniec sałatkę albo zupę.
0: To zupełnie odwrotnie niż mówią wszyscy eksperci od zdrowego żywienia.
1: Ale Robert tak je.
0: A to musi Ance bardzo ufać. I to się chwali. To się chwali. Na zdrowie. 9 minut i 9. Alex Warren.

0: minuty przed godziną 9. Wasze zdrowie to jest bardzo ważna dla nas sprawa, dlatego o tym będziemy mówić między innymi we Fleszu za 4 minuty o 9. Max.
1: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy do salonu Lexus Kielce, transportowców 9. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
3: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
4: Może Ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
6: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
7: Tak, tak.
6: Od 6 do 9.
7: Od 6 do 9 w Żabce.
6: Za 6,99 i żena bogato.
7: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
6: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
7: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
6: Dokładnie.
8: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Zapraszamy. Skoda Auto Route, Kielce, ulica Krakowska 283. Skoda.
10: Malarnia proszkowa Wikans zaprasza do współpracy osoby prywatne oraz firmy. W naszej ofercie malowanie proszkowe oraz cynkowanie ogniowe bram, ogrodzeń i konstrukcji stalowych. Oferujemy także transport. Poznaj szczegóły naszej oferty jeszcze dziś i skorzystaj z profesjonalnych usług. Więcej informacji znajdziesz na stronie cynkowaniewikans.pl. Zapraszamy gorąco. Wikans, malarnia proszkowa. Telefon 788 621 824. cynkowaniewikans.pl.
11: Znowu lecicie?
12: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
11: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
12: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
13: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: I po reklamie.

0: 9 na zegarach, słuchacie RMF Max, czas na flash. Paulina Płodzień, ruszamy. Najnowszy projekt Ministerstwa Zdrowia nie podoba się pielęgniarkom. Chodzi o przepisy dotyczące kształcenia położnych. Zamiast 3-letnich studiów nauka trwałaby zaledwie 1,5 roku. O 10:00 krytyczne stanowisko w tej sprawie zaprezentuje Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych.
1: Jeśli taka zmiana weszłaby w życie, trzeba według nich dokładnie przemyśleć, czego mają uczyć się przyszłe położne na takich o połowę krótszych studiach, by zapewnić bezpieczeństwo.
2: Nie ma programu kształcenia. Trzeba by było stworzyć program kształcenia dla takiej możliwości. Nic o nas bez nas.
1: To podkreśla prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Mariola Łodzińska i zapowiada złożenie uwag do tej ustawy.
0: Tyle Michał Dobrołowicz.
3: To jest RMF Max.
0: Tragiczny wypadek na centralnej magistrali kolejowej we Włoszczowie. Wczoraj wieczorem pod kołami pociągu pospiesznego relacji Zakopane Warszawa Wschodnia zginął mężczyzna. Do zdarzenia doszło w rejonie wiaduktu na ulicy Młynarskiej. Policja ustala tożsamość ofiary oraz przyczyny wypadku. Pociągiem podróżowało 350 osób. Nikt z pasażerów nie został ranny. Jak zawsze o poranku mamy dla Was najświeższe informacje z dróg. W Kielcach ciaśniej na Alei Solidarności i 1 Maja. Poza tym jeździcie bez większych utrudnień. We fleszło poranku teraz zaglądamy szybko do Ostrowca Świętokrzyskiego. Urzędnicy ogłosili przetarg na przebudowę i zagospodarowanie przestrzeni w centrum miasta. Jak informuje reporter RMF Max Marcin Różyc, zgodnie z założeniami, w tym miejscu ma być dużo bardziej zielono niż obecnie.
4: W ramach planowanych prac rozebrana zostanie istniejąca fontanna, ale też część nawierzchni i schodów. Miasto chce wybudować kawiarnię dostępną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Na centralnym placu Ostrowca znajdzie się nowa fontanna multimedialna. Będzie też nawierzchnia przepuszczająca wodę i zbiornik retencyjny. Powstaną nowe tereny zielone, 4 ogrody deszczowe i infokiosk. Oferty w przetargu można składać do końca maja. Sama przebudowa zgodnie z planem potrwa do listopada przyszłego roku, a jej koszt jest szacowany na około 23 miliony złotych.
0: Te informacje miał dla Was Marcin Różyc. I na koniec coś dla fanów historii i mocnych wrażeń. W najbliższy weekend dwór starostów chęcińskich w Podzamczu zamieni się w centrum historycznej rekonstrukcji. Podczas widowiska Dwór w ogniu wystąpi ponad 300 rekonstruktorów z Polski i Europy. Zaprezentują inscenizację bitew z czasów potopu szwedzkiego. W programie znajdą się pokazy walk z użyciem armat i muszkietów, desant szwedzki, pojedynki strzeleckie oraz prezentacje życia dworskiego i mody z XVII wieku. Wydarzenie uzupełni debata historyczna przyczyny upadku I Rzeczypospolitej z udziałem ekspertów.
5: Oczywiście będą formacje epokowe, czyli muszkieterzy będą pikinierzy, będą polscy strzelcy, piechurzy, szlachta, pospolite ruszenie, także naprawdę będzie się dużo działo. 100 muszkietów, 8 armat gwarantuje, że będzie bardzo głośno, będzie dużo wystrzałów, będzie sporo dymu, także naprawdę serdecznie Państwa zapraszam.
0: Mówił Robert Bittner, rekonstruktor z grupy Independent Regiment of Poland.
3: Bądź otwarty. Za moment pogoda w RMF Max.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
0: W RMF Max sprawdzamy najnowsze prognozy. Wtorek wita nas niezbyt zachęcającą aurą. Na niebie przewaga chmur, ale słuchajcie, synoptycy zapowiadają, że w drugiej części dnia przejaśnień i rozpogodzeń przybędzie. Tak więc trzymamy ich za słowo. Nigdzie nie powinno padać, parasole się nie przydadzą. Na skali w najcieplejszym momencie dnia odnotujemy 18 stopni powyżej zera. Wiatr umiarkowany, może chwilami się nasilać. Ciśnienie nieznacznie powyżej normy. Do końca dnia będzie się wahać. Biometr obojętny.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
3: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
7: Nieprzypadkowo tyle konkursów i nagród dzisiaj w RMF Max.
8: Bo dzisiaj jest Dzień Dobrych Uczynków.
7: Tak, a u nas jest Dzień Dobry codziennie, jakby.
8: Uczynków też codziennie.
7: Jakby
8: tak.
7: Co? Asia, Irek, dzięki. RMF Max. Od 5:30 macie włączone, spotkamy się na pewno.
8: Pa.

0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

0: Jeśli chodzi o szczęście związane z nadejściem wiosny, to raczej ciężko będzie nam to dzisiaj poczuć, tak przewidując prognozy pogody, ale jak Dawcio zaczyna, byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy, no to wiem, że będzie dobrze. Do 13 z wami w RMF Max. Przemek, Kubera, jak zawsze, mega frajda, że jesteście z nami. Servus!
1: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit. A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
4: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
3: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini ZK Motors. Radom, ulica Warszawska 234.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, a 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
8: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
7: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
8: A w środku?
7: Ogromny bagażnik, 604 litry.
8: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
7: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Marian, a gdzie mogę kupić
11: Na mediaexpert.pl.
10: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
11: Barbara, na mediaexpert.pl.
12: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
13: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
14: Jest 7 miejsc.
13: I rower, i mój kocyk. No i buba.
15: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
16: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5. produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
18: I po reklamie.
19: RMF Max.
20: RMF Max.

No i niech mi ktoś powie, że z La La La nie da się stworzyć hitu. Koke 2115 udowodnił, że to jest robialne. Taki mały ja, Rebów Max. Za nami, a propos rzeczy robialnych, no jeszcze można przejechać przez 74 do wysokości na przykład Bocianka czy Zalubu Kieleckiego, ale to niedługo już nie będzie takie oczywiste, bo od jutra szykują się kolejne zmiany w organizacji ruchu. Trwa przebudowa DS74, właściwie to jest budowa od praktycznie zera. Będą remonty, będą objazdy i sporo zamieszania, szczególnie na Jesionowej i na Świętokrzyskiej. Jeżeli codziennie sobie dreptamy Warszawską, no to szykujmy się też na zamknięte chodniki przy blokach Nowowiejska 24 i Warszawska 99. Rowerzyści no też mają delikatne problemy przed sobą. Droga rowerowa w tym rejonie będzie zwężona tylko do 1,5 metra szerokości. Zmiany też dotyczą okolic krzyżówki z Aleją Solidarności i ulicą Warszawską. Od jutra patrzymy na znaki. Umowa?

0: cały czas. Czyli All The Time w RMF Max. Cały czas muzyczne nowości u nas. Macie taki folder gdzieś w telefonie, zrzuty ekranu i tam sobie zapisujecie rzeczy, które chcielibyście sobie kupić. Słuchajcie, jest opcja, żeby otworzyć ten folder i kupić absolutnie wszystko, co tam czeka. Jak sobie zgardziecie kasę od RMF Max, to jest to totalnie robialne. Grubo ponad 14 tysięcy złotych dla was mamy. Zajrzyjcie po szczegóły na rmfmax.pl, no i wejdźcie do gry. RMF Max.
1: Reklama. Możesz zgarnąć niezłą kasę.
2: Ile?
3: 14 349 zł to za mało.
4: A 14 490 to już za dużo.
1: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
9: Świętokrzyski Festiwal Napojów Rzemieślniczych powraca. Od 29 do 31 maja rynek w Kielcach zamieni się w centrum najlepszych napojów rzemieślniczych, muzyki i festiwalowej energii. Co na was czeka? Kraftowe napoje z całej Polski, rękodzielnicy, strefa zabaw oraz konkursy z nagrodami. Świętokrzyski Festiwal Napojów Rzemieślniczych to jedyne takie wydarzenie w regionie. 3 dni wyjątkowej atmosfery, której nie da się podrobić. Wstęp wolny. Sponsorem festiwalu jest Browar Bałtów.
10: A co tam w Carrefourze?
11: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
12: Marian, a więcej się nie da?
13: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Kastorama.
17: Teoria
18: i praktyka.
17: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
18: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
19: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl, to się opłaca.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
23: W RMF Max sprawdzamy najnowsze prognozy. Wtorek wita nas niezbyt zachęcającą aurą. Na niebie przewaga chmur, ale słuchajcie, synoptycy zapowiadają, że w drugiej części dnia przejaśnień i rozpogodzeń przybędzie. Tak więc trzymamy ich za słowo. Nigdzie nie powinno padać, parasole się nie przydadzą. Na skali w najcieplejszym momencie dnia odnotujemy 18 stopni powyżej zera. Wiatr umiarkowany, może chwilami się nasilać. Ciśnienie nieznacznie powyżej normy. Do końca dnia będzie się wahać. Biometr obojętny.
22: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
24: RMF Max.
25: RMF Max.
26: RMF Max.

0: jest taki podkład, przy którym warto się zaprzyjaźniać, nawet w pracy, jeżeli jakiś delikatny konflikt ostatnio się pojawił. To jest ten czas, żeby wyciągnąć rękę. Ariana Grande, We Can't Be Friends, Wait For Your Love, w RMF Max, a być może nawet w coś więcej się to przerodzi. Różne rzeczy, różne scenariusze życie pisze. Godzina 10 przed nami w naszym scenariuszu o pełnej. Jak zawsze, flash, prognoza pogody dla świętokrzyskich okolic, a po godzinie 10 będziemy opowiadali o szczegółach piątki z natury, czyli Geofestiwalu 2026. To za chwilę, przed nami sporo się zadzieje. Będziemy także opowiadali o nowej atrakcji. Jest błyszcząca, świecąca, trochę retro, a trochę nowoczesna. Taka rzecz w okolicach Kino Moskwa się w Kielcach pojawiła. Szczegóły także po pełnej.
1: To jest nowość RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu. Na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
3: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
2: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini ZK Motors. Radom, ulica Warszawska 234.
4: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł. A do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
6: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
7: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
6: Serio? Też na wysokie kwoty?
7: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
8: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
9: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
10: Znałem to już.
9: Dzięki RMF Max.
1: To tego się słucha.
9: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
1: Też bądź pierwszy.
11: Świeże hity.
1: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
11: Tylko w RMF Max.
12: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
13: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na

0: Wielce, Krakowska 297A oraz Radom Warszawska 220.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: I po reklamie.
4: Gramy.
5: Nie oceniamy.
4: RMF Max. Hity na maksa.
5: Hity na maksa.
6: Czas na flash i prognozę pogody. Wybiła 10. Słuchajcie, RMF Max. Paulina Płodzień, ruszamy. Trwa akcja strażaków płetwonurków w jeziorze Juksty koło Mrągowa w Warmińsko-Mazurskiem. Szukają 18-latka, który wraz z 3 kolegami wpadł do wody z roweru wodnego.
7: 4 młodych mężczyzn w wieku od 18 do 20 lat wpadło do wody kilkadziesiąt metrów od brzegu. 3 udało się dopłynąć i wezwać pomoc. Są wychłodzeni i w szoku. Na miejscu są już specjalistyczne grupy ratowników wodnych ze Straży Pożarnej z Mrągowa i Olsztyna, którzy wykorzystując sonar przeszukują jezioro.
6: Tyle Piotr Bułakowski.
4: To jest RMF Max.
6: Z RMF Max wiecie, czym żyje miasto. Jak zawsze śledzimy sytuację na drogach, a na nich sporo remontów. Wystartowały prace przy nowej drodze dla rowerów wzdłuż ulicy Sandomierskiej w Kielcach. Pierwsze roboty objęły odcinek od Alei Solidarności do ulicy Romualda. Prace obejmą również modernizację sygnalizacji świetlnej przy ulicy Śląskiej oraz przy wyjeździe ze Straży Pożarnej. Prace zakończą się na koniec maja przyszłego roku. Zostajemy w Kielcach, ale przenosimy się na ulicę Warszawską. Tam również trwa remont. Prace prowadzone są na odcinku od skrzyżowania z Orkana do ronda geodetów. Na razie nie są bardzo uciążliwe dla kierowców, ale to ma się zmienić w najbliższym czasie.
8: Początek prac dotyczył prac na tak zwanych schematach, to znaczy wykonawca wygradzał pewną działkę roboczą, gdzie były prowadzone prace przy krawężnikach, ale już niedługo należy się spodziewać tych prac takich bardziej zaawansowanych, czyli na ulicy Warszawskiej, przypomnę, będziemy frezować tą starą nawierzchnię.
6: Mówił Marcin Januchta, rzecznik MZD w Kielcach. Roboty potrwają do 21 lipca. Dzisiaj rozpoczynają się targi przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy Plastpol. Aż do piątku hale targowe staną się żywą fabryką. To ich jubileuszowa 30. edycja. Na miejscu jest nasz reporter Marcin Różyc.
9: Tak, witam.
6: Marcin, jakie jest zainteresowanie tegoroczną edycją targów?
9: Do Kielc przyjechało 600 firm z ponad 30 krajów. To podobne liczby do tych ubiegłorocznych, a same targi są największą tego typu imprezą w tej części Europy. W czasie Plastpolu na halach targowych pracują maszyny wytwarzające produkty z tworzyw sztucznych i gumy dla wielu branż. Mowa m.in. o motoryzacji, ale też branży zabawkarskiej, elektronicznej i medycznej. Na stoiskach można zobaczyć cały proces produkcji, na przykład kubków i doniczek. Do piątku pokazywane będą nowoczesne maszyny wyposażone w inteligentne systemy zarządzania.
6: Ten temat jeszcze w RMF Max wróci. I na koniec jeszcze szybka teleportacja do Nowej Słupi. Już 31 maja w amfiteatrze przy Parku Legend w Nowej Słupi odbędzie się Dzień Dziecka. Start o 15. W planie pokaz talentów, konkursy i animacje, stanowisko łucznicze, zjeżdżalnie dla dzieci, warsztaty lalek motanek, łamigłówki, mądra główka i wiele innych niespodzianek. Warto zajrzeć. To wszystko na teraz. Za moment najnowsza prognoza pogody. Zostańcie z nami.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
6: W RMF Max sprawdzamy najnowsze prognozy. Wtorek przywitał nas raczej pochmurną aurą, ale są też dobre wiadomości. Synoptycy zapowiadają, że w drugiej części dnia przybędzie przejaśnień i rozpogodzeń. Deszczu dziś nie przewidujemy, więc parasole spokojnie możecie zostawić w domu. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia około 18 stopni powyżej zera. Wiatr umiarkowany, chwilami może mocniej powiać. Ciśnienie lekko powyżej normy i będzie się wahać do końca dnia. Biometr obojętny.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
11: Już po godzinie 10:00, to jest byle do obiadu w RMF Max. Ja wiem, że tego za bardzo nie widać, nie czuć, ale to jest no już naprawdę szczyt wiosny. 19 dzień maja, mamy wtorek. Słuchajcie, no jest jakiś cień nadziei, że nawet 2-3 promienie słońca dzisiaj do nas dotrobi, za to trzymamy kciuki, także w tej godzinie.

0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

XN, Kaskada i Boy, You Turn Me w RMF Max. Nowsze brzmienia za nami, a odrobinkę starsze przed nami, ale takie, które sprawiają, że człowiek sobie przypomina, jak to kiedyś fajnie było. 50 Cent i Snoop Dogg, a Pimp w RMF Max, ale to było i nie.

0: Raus i Bruno Mars, Apathy w RMF Max. Sezon weselny za chwilę się zacznie, to się do tej nuty troszkę potańczy. A dzisiaj w pracy to może być tak, że po prostu nic nie działa, że jakiś cyrk się dzieje, człowiek kupuje pączki, częstuje, nawet komplement zasadzi i nic, zero. Za nic w świecie nie chcą powiedzieć, no ile dokładnie mamy dla was na koncie RMF Max. I ta misja akurat należy do was, ale jak zgadniecie, to cały ten hajs leci dzisiaj do ciebie. To może spróbujemy tą kasę po prostu jakoś wyczuć. Słuchajcie, 14 349 zł to jest na pewno za mało. Ale takie 14 490 zł to jest już za dużo. Także macie już naprawdę bardzo blisko. W tym momencie mnożymy każde wasze zgłoszenie do zabawy za dużo, za mało razy 277. No tak powiedzmy przez kolejne parę minut. Powiedzmy 10. Także myk, myk z tymi zgłoszeniami. rmfmax.pl. Tam detale. Max.
1: Reklama. No mówiłem ci, że za dużo.
2: Najpierw mówiłeś, że za mało.
3: Na spokojnie. Jest kasa do wzięcia, tylko trzeba ustalić ile. Gdzieś między 14 a 15 tysięcy. Codziennie jest łatwiej i codziennie możesz próbować trafić. Zgłoś się. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
6: Hejka, tu Nita. Chcecie przeżyć przygodę po wiedeńsku? Brzmi ekstra, co? To posłuchajcie. Do Wiednia zawiezie was specjalny pociąg, na pokładzie którego będzie cała masa atrakcji. W tym na przykład niesamowity koncert, bo mój. No a na miejscu czeka was zabawa i to nie tylko na rollercoasterach na Praterze, bo czeka też na was jedzonko, czyli coś, co jest bardzo, bardzo ważne. Jak chcecie dołączyć, to piszcie, jaką jedną rzecz koniecznie chcecie zobaczyć w Wiedniu. To co? Widzimy się w pociągu? Szczegóły na rmfmax.pl.
7: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
8: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
10: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
11: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
15: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
16: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
17: Rossmann.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie. RMF Max.
2: RMF Max.
1: RMF

Mocny przekaz dla tych, którzy czekali na kolejny singiel od Męskiego Grania Orkiestry. Nareszcie jest u nas w RMF Max. No mamy mocnego kandydata na hymn lata 2026. Ale zanim do lata, no to także w Kielcach wiosną się dzieje. Przed nami kolejny festiwal, tym razem Geo Festiwal 2026. Troszkę prehistoria, troszkę adrenaliny, sporo chilloutu, do tego dinozaury, tyrolka, joga na trawie. To wszystko w jednym przez dwa turbo weekendy. A zaczynamy w ten najbliższy na Kadzielni, a w kolejny na Wieczni i w Ogrodzie Botanicznym. Co na Kadzielni w ten weekend? Mistrzostwa linowe, jaskinie, wspinaczka, kajaki, koncerty, food trucki i tak zwane tuptozaury. No, słuchajcie, co się kryje pod tym hasłem, nie będę zdradzał. Wielkie show, takie geologiczne, muzyczne, ale także gastronomiczne. No i najważniejsze, żeby pogoda dopisała. To się zapowiada na weekend całkiem nieźle. To co, widzimy się na Kadzielni.

0: John Summit i Chainsmokers polecają się w tym tygodniu w numerze All The Time.
1: Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
0: Przemek Grabowski, do usłyszenia.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Expert taniej
6: masz. Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w galerii Echo w Kielcach. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.

0: Co ty tam tak w tym telefonie robisz?
1: Oszczędzam.
0: O, a ile?
1: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
2: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie.

0: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
2: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
10: RMF Max sprawdzamy najnowsze prognozy. Wtorek przywitał nas raczej pochmurną aurą, ale są też dobre wiadomości. Synoptycy zapowiadają, że w drugiej części dnia przybędzie przejaśnień i rozpogodzeń. Deszczu dziś nie przewidujemy, więc parasole spokojnie możecie zostawić w domu. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia około 18 stopni powyżej zera. Wiatr umiarkowany, chwilami może mocniej powiać. Ciśnienie lekko powyżej normy i będzie się wahać do końca dnia. Biometr obojętny.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

liczy jako klasyk, co? Calvin Harris, Ellie Goulding i Outside chwilę przed godziną 11 w RMF Max. U nas klasycznie o pełnej flash i prognoza pogody, ale najpierw takie zaproszenie na spacer. No może pogoda jakaś taka mega spacerowa nie jest, ale warto, szczególnie wieczorową porą się przespacerować i zobaczyć boczną ścianę Kina Moskwa w Kielcach. Dlaczego akurat boczną ścianę? Dlatego, że tam pojawiła się nietypowa galeria. Galeria historycznych neonów. Zadecydowaliśmy w budżecie obywatelskim, że taki projekt nam się najbardziej podoba. 8 takich miniaturowych instalacji. To jest taki hołd dla lat 60. i 70. Znajdziecie tam na przykład kino Romantika, czy Koguta, czy legendarnego Puchatka. Te neony w PRL-u na Sienkiewce i w ogóle w różnych częściach miasta Kielce funkcjonowały, a teraz w takiej miniaturowej wersji zdobią boczną ścianę Kina Moskwa i powiem wam, że robi robotę, jeżeli szukacie takiej nietypowej romantycznej opcji na spacer i na niespodziankę dla drugiej lepszej połówki.

0: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy do salonu Lexus Kielce, transportowców 9. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Firma Danwood S.A. zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Zapraszamy. Skoda Autoroute, Kielce, ulica Krakowska 283. Skoda.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: SkyTrust. Prestiżowy adres dla tych, którzy sięgają wyżej. Wnętrza zaprojektowane przez duet Paprocki i Brzozowski. Wejdź i zobacz je w pierwszym etapie. Najwyższej jakości materiały, cztery windy, automatyczne drzwi kapsułowe, reprezentatywne lobby i panorama miasta. Ten adres zobowiązuje. SkyTrust nadaje nowy rytm życia w Kielcach. Marzenie? Nie. Już cel. Wejdź na stronę skytrust.pl. Trust Investment. Twój deweloper.
7: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka.
8: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Przed południem w RMF Max mamy dla Was kolejne najważniejsze informacje. Paulina Płodzień, ruszamy. 64 tysiące żołnierzy i tysiące sztuk sprzętu wojskowego. W Rosji ruszyły trzydniowe manewry przygotowania i użycia broni nuklearnej.
2: Chodzi o sprawdzenie poziomu wyszkolenia kadry kierowniczej oraz operacyjnej w kwestii przygotowania do użycia, a także użycia broni jądrowej. W trakcie ćwiczeń zaplanowano wystrzelenie pocisków balistycznych i manewrujących z poligonów w Rosji, a także ćwiczenia z wykorzystaniem broni jądrowej rozmieszczonej na Białorusi. Rosyjskie dowództwo informuje o wykorzystaniu w manewrach 200 wyrzutni rakiet, 140 samolotów oraz ponad 80 okrętów. Działania mają być prowadzone w Centralnym Okręgu Wojskowym, ale także na Pacyfiku czy na wodach Floty Północnej.
1: Tyle od Krzysztofa Zasady.
0: To jest RMF Max.
1: We Flaszu przed południem trzymamy rękę na pulsie i informujemy o tym, co ważne. Na Krajowej 42A na odcinku Skarżysko-Kamienna Starachowice w Parszowie ciężarówka wypadła z jezdni. Przygotujcie się na utrudnienia w ruchu w tamtym miejscu. Zostajemy na drogach, teraz o planowanych zmianach w ruchu w regionie. Od piątku spodziewajcie się utrudnień na drodze powiatowej w Łabędziowie. Odcinek od ulicy Dwór do ulicy Długiej będzie czasowo zamknięty. Zmiany będą obowiązywać do poniedziałku. Będzie drugi przetarg na dokumentację projektową potrzebną do remontu amfiteatru Kadzielnia. Pierwszy zakończył się fiaskiem, bo nie wpłynęła żadna oferta. Modernizacja obejmie nowe poszycie dachowe nad sceną i widownią, wymianę siedzisk oraz kompleksowy remont sceny. Jak zapowiada Geonatura Kielce, prace mają ruszyć w przyszłym roku.
3: Planujemy powtórzyć ogłoszenie przetargu, wydłużyć troszeczkę może termin na składanie dokumentów, na składanie oferty. No i zobaczymy wtedy, czy po drugim razie ktoś złoży, czy nie. No i wtedy przy już trzecim razie zastanowimy się, czy być może jakieś zamówienie z wolnej ręki. Przeanalizujemy to, zobaczymy. No mamy jeszcze czas, bo w tej chwili planujemy, żeby te prace zacząć w przyszłym roku. Natomiast wszystko jest kwestią właśnie ofert. Czy one będą?
1: Mówił Mirosław Hejduk, dyrektor Geonatury Kielce. Nie macie planów na weekend, to mamy propozycję dla Was. W najbliższy weekend Dwór Starostów Chęcińskich w Podzamczu zamieni się w Centrum Historycznej Rekonstrukcji. Zobaczycie inscenizację bitew z czasów potopu szwedzkiego. W programie również pokazy walk z użyciem armat, pojedynki strzeleckie oraz prezentacje życia dworskiego i mody z XVII wieku.
4: My będziemy odpowiadać za życie dworskie. Będziemy przedstawiać, jak wyglądało życie dworskie. Będziemy robić pokaz mody damskiej i męskiej z XVII wieku. Będziemy pokazywać kulinaria.
1: Mówił Maciej Niciewicz, członek grupy rekonstruktorskiej Wachlarz i Szpada. Wstęp na imprezę jest bezpłatny. I na koniec jeszcze na moment przenosimy się do Nowej Słupi. Przy Zalewie w Baszowicach 21 czerwca odbędzie się piknik profilaktyczny. Wśród atrakcji strefa dmuchańców dla dzieci, malowanie twarzy, warkoczyki, gry i zabawy prowadzone przez animatorki, piana party oraz festiwal kolorów, a także rozstrzygnięcie konkursu plastycznego oraz kulinarnego. W planie też występy. Start o 15.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
1: W pierwszej części dnia na niebie dominować będą chmury. Tych przejaśnień jednak z każdą godziną powinno przybywać, tak przynajmniej oceniają synoptycy. Także trzymajmy kciuki, żeby te prognozy się sprawdziły. Nigdzie dziś nie powinno padać, parasole się nie przydadzą. Na skali w najcieplejszym momencie dnia odnotujemy 18 kresek powyżej zera. Ciśnienie nieco powyżej normy i na takim poziomie będzie się utrzymywać do wieczora. Biometr obojętny, na Wasze nastroje nie wpłynie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
6: No i radzimy sobie z tym dniem w pracy naprawdę nieźle, już po godzinie 11 to jest byle do obiadu i najlepszy program do słuchania w pracy właśnie w RMF Max. Z wami jak zawsze Przemek Kubera.

0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

0: to my już byśmy bardzo chcieli tę wiosnę. Można prosić? Wiktor Waligura, 4 pory roku w RMF Max za nami. Słuchajcie, no powiem tak, mam przed oczami informację, że na koncie RMF Max są naprawdę fajne pieniądze. Naprawdę srogo ponad 14 tysięcy złotych. I to jest też informacja dla was, że my bardzo chętnie te pieniądze po prostu wam przelejemy, oddamy, to może trafić na wasze konto ponad 14 koła, tylko najpierw to wypadałoby się po prostu wziąć i do nas zgłosić, na przykład wysłać SMS-em hasło MAX na 7327. Jeden taki SMS kosztuje 3,69 i gotowe, jesteście zgłoszeni. Jak do was zadzwonimy, no to dostaniecie szansę na ponad 14 tysięcy złotych. Nowych polskich. Tak totalnie na serio i na legalu. MAX na 7327.
1: MAX. Reklama.
2: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
3: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.

0: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
1: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
0: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
1: A w środku?
0: Ogromny bagażnik, 604 litry.
1: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
0: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Już 21 maja wejdź z nami na budowę krakowskiej rogatki od Trust Investment. Wybierz swoje przyszłe mieszkanie i odbierz klucze jeszcze tego lata. Kwintesencja miejskiego życia w sąsiedztwie parku. Zainwestuj w najchętniej wybieraną inwestycję w centrum Kielc. Liczba wejść jest ograniczona. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś na www.krakowskarogatka.pl. Trust Investment. Twój deweloper.
7: Hot grill.
8: Grilla caliente.
9: Grilla calda.
10: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
11: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

prosto z memów do RMF Max, Turn the Lights Off. To zadawni. Pamiętacie taką modę sprzed parunastu lat na budowanie tak zwanych unijnych rynków w województwie świętokrzyskim? Wszystkie drzewa były wycinane, rynki były betonowane, no to teraz trzeba delikatnie ten trend odwrócić i zaczynamy od Ostrowca Świętokrzyskiego. Ten ostrowiecki rynek ma przejść totalny upgrade. Przetarg wystartował. Wiadomo, że jak jest ten przetarg, to są pieniądze i to nie małe. Parę baniek ma to wszystko kosztować. To jedna z największych miejskich inwestycji, jakie w ogóle do tej pory Ostrowiec Świętokrzyski widział. Będzie nowa fontanna multimedialna? Będzie. Będzie kawiarnia z tarasem na dachu? Pewnie, że tak. No i to, co najważniejsze, czyli więcej zieleni, cztery ogrody deszczowe, cokolwiek to oznacza, i zadaszenia przeciwsłoneczne, żeby wreszcie ostrowiecki rynek takim wielkim, gołym placem, taką patelnią, już dłużej nie był. No i teraz najważniejsze pytanie. Kiedy się to wszystko wydarzy? Finał tej metamorfozy planowany jest na listopad. No niestety 2027 roku.

0: No to w takim rytmie bujającym można wpaść na rmfmax.pl i podzielić się swoim przypałem, a być może wasz przypał dzisiaj w kanale nadawczym popołudniową porą stanie się przypałem dnia. Wierzcie mi, to działa jak terapia. Zajrzyjcie do zakładki kanał nadawczy na rmfmax.pl. RMF Max.
1: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i

0: Świętokrzyski Festiwal Napojów Rzemieślniczych powraca. Od 29 do 31 maja rynek w Kielcach zamieni się w centrum najlepszych napojów rzemieślniczych, muzyki i festiwalowej energii. Co na Was czeka? Kraftowe napoje z całej Polski, rękodzielnicy, strefa zabaw oraz konkursy z nagrodami. Świętokrzyski Festiwal Napojów Rzemieślniczych to jedyne takie wydarzenie w regionie. 3 dni wyjątkowej atmosfery, której nie da się podrobić. Wstęp wolny. Sponsorem festiwalu jest Browar Bałtów.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement D

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Budujesz osiedle, prowadzisz hurtownię, a może grodzisz dom? Wikans to ogrodzenia panelowe prosto od producenta. U nas dostaniesz kompletny system, gwarancji jakości i atrakcyjną cenę. Bez pośredników. Składy budowlane i deweloperzy, z nami zyskacie pewnego partnera. Zapewniamy transport i profesjonalny montaż. Sprawdź na www.ogrodzeniapanelowewikans.pl lub dzwoń 788 621 824. Wikans. Solidne ogrodzenia na lata.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Hej, co u Ciebie?
5: Zapisałem się do TEB Edukacja.
4: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
5: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
4: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
5: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
4: Też bym tak chciała.
5: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Kielce, Zagnańska 27.
4: TEB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
8: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
1: Zdrowit.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
12: W pierwszej części dnia na niebie dominować będą chmury. Tych przejaśnień jednak z każdą godziną powinno przybywać. Tak przynajmniej oceniają synoptycy. Także trzymajmy kciuki, żeby te prognozy się sprawdziły. Nigdzie dziś nie powinno padać. Parasole się nie przydadzą. Na skali w najcieplejszym momencie dnia odnotujemy 18 kresek powyżej zera. Ciśnienie nieco powyżej normy i na takim poziomie będzie się utrzymywać do wieczora. Biometr obojętny, na wasze nastroje nie wpłynie.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
13: RMF Max.
14: RMF Max.
13: RMF Max. RMF Max.

Wiosna nie chce nam słońca dać, to my sobie muzycznie poradzimy. Taylor Swift, Fade of Ophelia, Rebel Max. Zadam jej a propos tego słońca za chwilę o 12. Kolejna prognoza pogody, no i Flash. A propos słońca, to mam jeszcze bardzo ważny przekaz dla tych, którzy liczyli na plażowanie na Piachach Starachowickich. Słuchajcie, no tam zamiast ratowników w tym roku, w tym sezonie będą koparki, ekipy budowlane, piachy będą przebudowywane, ale żeby nie było, no to będzie się gdzie opalać. Prezydent Marek Materek stwierdził, że lepiej zamiast plażować w cieniu koparki skorzystać za darmożkę z miejskich basenów. Tak jest, będzie okazja, żeby wybrać darmowe baseny zamiast tradycyjnego sezonu na piachach. Piachy w tym sezonie będą wyłączone z plażowania, ale za to za frola będzie można z basenów skorzystać i trzeba przyznać, że klasyk. Darmo to jest uczciwa cena. To jest nowość.

0: Reklama.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: SkyTrust. Prestiżowy adres dla tych, którzy sięgają wyżej. Wnętrza zaprojektowane przez duet Paprocki i Brzozowski. Wejdź i zobacz je w pierwszym etapie. Najwyższej jakości materiały, 4 windy, automatyczne drzwi kapsułowe, reprezentatywne lobby i panorama miasta. Ten adres zobowiązuje. SkyTrust nadaje nowy rytm życia w Kielcach. Marzenie? Nie. Już cel. Wejdź na stronę skytrust.pl. Trust Investment. Twój deweloper.
5: Mamo, ten słoń naprawdę pływa!
6: Tak, i to lepiej niż ja.
7: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
8: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
9: Doskonały dzień mamy na DOS.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź DOS.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na DOS.pl.
10: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
0: I po reklamie.
11: 12 na zegarach. W samo południe mamy dla Was kolejne najważniejsze informacje w RMF Max. Paulina Płodzień, ruszamy, to jest Flash. Unieważnione mają być rozstrzygnięte już przetargi na sprzęt dla służb podległych MSWiA. Chodzi o zakupy w wysokości ponad 7 miliardów złotych, które miały być opłacone z programu SAFE. Zapadła decyzja, by postępowania wszcząć od nowa, a to oznacza, że dostawy mogą się opóźnić i to o kolejne miesiące.
12: A przypomnę, policja inwestuje w systemy AI, drony, niejawną łączność czy pojazdy opancerzone, straż graniczna kupi śmigłowce, łodzie oraz systemy do wykrywania i niszczenia dronów. Z kolei służba ochrony państwa ma kupić mobilne punkty dowodzenia, schrony i systemy rozpoznania radiowego.
11: To był Krzysztof Zasada.
13: To jest RMF Max.
11: Kierowcy, dajcie głośniej. W RMF Max monitorujemy na bieżąco, co na drogach i mamy dla Was ważne informacje. Wciąż są utrudnienia na Krajowej 42A na odcinku Skarżysko-Kamienna Starachowice w Parszowie. Przypomnijmy, ciężarówka wypadła tam z jezdni. Przygotujcie się na utrudnienia w ruchu. Obowiązuje objazd przez Starodroże, Krajową 42. Teraz we Fleszu krótko Ostrowiec Świętokrzyski. Miejscowy rynek przejdzie remont. Urzędnicy ogłosili przetarg na przebudowę i zagospodarowanie tej przestrzeni. W ramach planowanych prac rozebrana zostanie fontanna, ale też część nawierzchni i schodów. Miasto chce wybudować też kawiarnię dostępną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Na centralnym placu Ostrowca stanie nowa fontanna multimedialna. Nie zabraknie także zieleni. W planie też 4 ogrody deszczowe i infokiosk. Oferty w przetargu można składać do końca maja. W RMF Max nic nam nie umyka i teraz zaglądamy do Kielc, a tam w planie szereg remontów dróg. Trwa remont ulicy Warszawskiej. Prace prowadzone są na odcinku od skrzyżowania z Orkana do ronda geodetów. Co tam będzie się działo w najbliższym czasie?
14: Będziemy frezować tą starą nawierzchnię, następnie będzie układana pierwsza nawierzchnia, tak zwana wiążąca. Potem będzie czas na regulację tych urządzeń, które są w ulicy, czyli mówimy tu między innymi o wpustach do kanalizacji deszczowej, pracy przy chodnikach, przy przystankach autobusowych. Później oczywiście ułożenie tej ostatniej warstwy, drugiej warstwy bitumicznej, czyli tak zwanej warstwy ścieralnej, a następnie już malowanie i oznakowanie zarówno pionowe, jak i poziome wszędzie tam, gdzie to było konieczne.
11: Mówił Marcin Januchta, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach. Kierowcy będą musieli niedługo spodziewać się tam zmian w ruchu. W RMF Max będziemy temat aktualizować na bieżąco. Trwa akcja Funduszowy Maj. W jej ramach odbywają się w regionie biegi, rajdy i warsztaty, a także festyny i wiele więcej. Szczegóły znajdziecie na stronie Fundusza Europejskiego.pl. Na koniec jeszcze coś dla spragnionych ruchu i dobrej zabawy, małych i dużych. W RMF Max mamy dla Was bilety do Fly Sky Kielce. Na miejscu znajdziecie trampoliny, bawialnie, ścianki wspinaczkowe czy park linowy. Na po bilety zgłaszajcie się na rmfmax.pl w zakładce Kielce. Będą zmiany w ruchu w Morawicy, o tym więcej za godzinę. Sprawdzimy też, co dalej z remontem kadzielni.
15: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
11: Sprawdzamy, co na mapach meteo. W najbliższych godzinach na niebie zachmurzenie umiarkowane na przemian z przejaśnieniami. Tych rozpogodzeń powinno z biegiem dnia przybywać. Na skali w najcieplejszym momencie dnia 18 kresek na plusie. Wiatr umiarkowany nie powinien dokuczać ani obniżać temperatury odczuwalnej, ale chwilami może troszkę mocniej powiać. Ciśnienie podwyższone do końca dnia będzie się utrzymywał na stałym poziomie. Biometr obojętny na Wasze nastroje nie powinien wpływać.
15: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
16: Jest to rodzaj, może małego, ale jednak sukcesu, dotrwanie w pracy do godziny 12, także moje serdeczne gratulacje. No i oczywiście nie zatrzymujemy się, także popołudniową porą to jest byle do obiadu w RMF Max, najlepszy program do słuchania w pracy. Przemek Kubera cały czas z wami.

0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

0: I tak właśnie hulają nowości w RMF Max. Modelki, lubię cię jak lato. Jeżeli myślisz, że polubiłbyś ponad 14 tysięcy złotych, które jeszcze dzisiaj mogą trafić na twoje konto, no to zajrzyj na rmfmax.pl. Tam szczegóły naszej zabawy za dużo, za mało. Z przyjemnością ponad 14 koła rozdamy. rmfmax.pl. RMF Max.
1: Reklama. Możesz zgarnąć niezłą kasę.
2: Ile?
3: 14 349 zł to za mało.
4: A 14 490 to już za dużo.
1: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Jak zakupy nie tylko...

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.

0: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
1: ZUS, podatki, czynsz, konto.
2: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
1: Ty nie?
2: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
1: Płacą ci? Dużo?
2: 4000 się uzbierało.
1: No żartujesz.
3: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
4: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
5: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
4: Jest 7 miejsc.
5: I rower, i mój kocyk. No i buba.
6: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
7: I po reklamie.

najlepszy dowód na to, że my nad Wisłą naprawdę nie mamy się czego wstydzić. Także w Polsce takie bity się tworzy i takie numery. Andy Dust odpowiada za to granie. Zokaria, Zadabi, to jest RMF Max. Ja wiem, że to jest dopiero wtorek, ale co to przeszkodzi? Rozplanować sobie weekend odpowiednio. Można zacząć delikatnie od stand-upu. Czarek Jurkiewicz z materiałem Czyste Sumienie wpada do klubu studenckiego w SPAK przy Śląskiej na UJK w piątek po godzinie 19. To jest taka rozgrzewka na przykład przed tym, co się w sobotę będzie działo. Noc Latino w klubie Ultraviolet. Alexis Winant gościem specjalnym Teatru Kubanu będzie grane, to przy Sienkiewce. Przypomnę, sobota 21. Za to w ramach festiwalu w Kielcach na Gadzielni w sobotę po 19. Wraca etnika, elektronika, czyli połączenie takich etno brzmień z dobrym elektronicznym bitem. Może być naprawdę przepotężnie.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: A co powiecie na taki klimat o poranku?
2: 40 tysięcy złotych kilometrówki rozliczyła posłanka z biura do Sejmu. Aha. Ma niecałe 2 kilometry. Aha. I nie ma samochodu.
3: O, i rozlicza kilometrówkę.
2: Tak jest.
3: Bo może chodzi do Sejmu na piechotę z tego biura, no i może kilometrówkę wydaje na buty.
4: Siemano rano.
1: Wstawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku już od 5:30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
5: Reklama.
6: Masz już Modivo Club Gold?
5: Nie, a warto?
6: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
5: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
6: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
5: Brzmi super. No to jak dołączyć?
6: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
7: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie mrożone paluszki rybne, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, wszystkie mrożone paluszki rybne, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
8: Marian, a więcej się nie da?
9: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł.

0: Katowice Krakowska 297A oraz Radom Warszawska 220.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Hola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solentmar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solentmar już od 4,99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowit.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
11: Sprawdzamy, co na mapach meteo. W najbliższych godzinach na niebie zachmurzenie umiarkowane na przemian z przejaśnieniami. Tych rozpogodzeń powinno z biegiem dnia przybywać. Na skali w najcieplejszym momencie dnia 18 kresek na plusie. Wiatr umiarkowany nie powinien dokuczać ani obniżać temperatury odczuwalnej, ale chwilami może troszkę mocniej powiać. Ciśnienie podwyższone do końca dnia będzie się utrzymywał na stałym poziomie. Biometr obojętny, na wasze nastroje nie powinien wpływać.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
12: Hity na maksa!
13: RMF Max.
14: RMF Max. Two ships in the night.

Najważniejsze, żeby bujało. Akurat ta duta spełnia się w tej roli doskonale. Timbaland i The Way I Are. To jest RMF Max 13 za chwilę. Bojające numery od ekipy i wszystko gra po pierwszej. Na pewno wjadą, także warto z nami zostać. Ode mnie jeszcze info na temat remontów w Kielcach. Prace ruszyły na odcinku od skrzyżowania z Orkana do Ronda Geodetów. To remont ulicy Warszawskiej, remont nakładkowy, czyli no właściwie taka historia, która już od paru lat w Kielcach działa. Jeśli chodzi o dziury, tam prace potrwają przynajmniej do 21 lipca. Na Batalionów Chłopskich też wcale lepiej to nie będzie wyglądało. Tam prace potrwają aż do połowy sierpnia, więc wielka prośba, uważajcie w tych rejonach na siebie i czytajcie znaki, a wszystko po to, żeby się jeździło lepiej. Prawda? Przemek Kubera, wielkie dzięki za dziś. Słyszymy się jutro po godzinie 9:00. Udanego

0: Reklama.
1: To pewne, z okazji Dnia Dziecka najwięcej powodów do radości czeka w Biedronce. Od zawsze na zawsze w niskich cenach. Do 30 maja idealne na biurko lub na półkę figurki Funko. Już od 19,99. A ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns, Exania, Frozen Mania, różne wzory 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels, skala 1 do 64, tylko 24,99. Biedronka.
2: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
3: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
0: Zdrowid.
3: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
4: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
3: Jest 7 miejsc.
4: I rower, i mój kocyk. No i buba.
5: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
6: SkyTrust. Prestiżowy adres dla tych, którzy sięgają wyżej. Wnętrza zaprojektowane przez duet Paprocki i Brzozowski. Wejdź i zobacz je w pierwszym etapie. Najwyższej jakości materiały, 4 windy, automatyczne drzwi kapsułowe, reprezentatywne lobby i panorama miasta. Ten adres zobowiązuje. SkyTrust nadaje nowy rytm życia w Kielcach. Marzenie? Nie. Już cel. Wejdź na stronę skytrust.pl. Trust Investment. Twój deweloper.
7: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: I po reklamie.
9: 13 to oznacza tylko jedno. W RMF Max mamy dla Was kolejne najważniejsze informacje z regionu. Już teraz Paulina Płodzień, ruszamy. Od jutra w całej Unii Europejskiej będzie obowiązywało rozporządzenie STR dotyczące najmu krótkoterminowego, które wprowadza numery identyfikacyjne dla obiektów najmu turystycznego. Będzie ono wymagało dostosowania krajowego prawa, czemu ma służyć nowelizacja ustawy o usługach hotelarskich. Dla przedsiębiorców branży turystycznej to nie są dobre wiadomości.
10: Duża większość rynku, czyli profesjonalni przedsiębiorcy, którzy dzielą się nie tylko taksą klimatyczną, ale i podatkiem od nieruchomości, się nie cieszą, ponieważ cały czas utrzymuje to stan braku solidarności w ramach odpowiedzialności przed polskim fiskusem.
9: Mówił Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
0: To jest RMF Max.
9: Uwaga kierowcy, utrudnienia na drodze do terenów przemysłowych w Bilczy. W związku z remontem tej drogi dziś od godziny 14 tamtędy nie przejedziecie. Jeśli się tam wybieracie, musicie pojechać objazdem. W RMF Max wracamy do planowanego remontu amfiteatru Kadzielnia. Będzie drugi przetarg na dokumentację projektową. Jak już wiecie z naszych fleszy, pierwszy przetarg zakończył się fiaskiem, ponieważ nikt się nie zgłosił. Zapytaliśmy więc, dlaczego tak się stało.
11: Myślę, że zdecydowanie bardziej projektanci wolą projektować coś od zera, niż właśnie wchodzić na tak skomplikowane obiekty jak amfiteatr, bo tu jest mnóstwo różnych urządzeń, sieci. Sama rozpiska ma ponad 3 strony, co chcemy, żeby tam było przeanalizowane, zmodernizowane. Łatwiej czasami zaprojektować coś od zera, mając wszystkich specjalistów pod ręką, niż przy każdym elemencie dobierać specjalistę z zewnątrz.
9: Mówił Mirosław Hejduk, dyrektor Geonatury Kielce. Jak zapowiada Geonatura Kielce, prace mają ruszyć w przyszłym roku. Przypomnijmy, modernizacja obejmie nowe poszycie dachowe nad sceną i widownią, wymianę siedzisk oraz kompleksowy remont sceny. Projekt przewiduje także instalację podnośników i budowę wjazdów dla wózków inwalidzkich. W RMF Max jesteśmy na bieżąco z tym, czym żyje miasto. W Siennie odbędzie się spotkanie dotyczące efektywnego i ekologicznego ogrzewania domów. Ekspert opowie o różnych rozwiązaniach grzewczych. Jeśli więc chcecie robić to lepiej i bezpieczniej dla środowiska, warto zajrzeć. Spotkanie zaplanowano na dziś w Centrum Kultury w Siennie. Więcej informacji na stronie miasta i gminy Sienno. To teraz coś dla koniarzy. Przed nami 15. Świętokrzyski Młodzieżowy Czempionat Koni Ras Zimnokrwistych. Wszystko będzie się działo w niedzielę, 31 maja na Placu Targowym przy ulicy Kościuszki w Ożarowie. Będzie też coś dla brzucha. Zadba o Was koło gospodyń wiejskich. Dla najmłodszych przewidziano też wesołe miasteczko, watę cukrową i popcorn. I na koniec Kielce, gdzie dziś rozpoczęły się targi przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy Plastpol. Aż do piątku hale targowe zamienią się w żywą fabrykę. To ich jubileuszowa 30. edycja. Do Kielc przyjechało 600 firm z ponad 30 krajów. W czasie Plastpolu na halach targowych pracują maszyny wytwarzające produkty z tworzyw sztucznych i gumy dla wielu branż. Mowa m.in. o motoryzacji, ale też branży zabawkarskiej, elektronicznej i medycznej.
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
9: Najbliższe godziny za oknami nie przyniosą większych zaskoczeń. Na niebie zachmurzenie umiarkowane z przejaśnieniami. Będzie też szansa na dłuższe chwile ze słońcem. Na bezchmurne niebo raczej bez szans. Na skali do 18 kresek na plusie w najcieplejszym momencie dnia. Wiatr umiarkowany nie dokucza, ale może chwilami mocniej powiać. Ciśnienie nieznacznie powyżej normy i na takim poziomie będzie się utrzymywać do wieczora. Biometr obojętny nie przeszkadza dziś meteopatom.
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
13: Zorganizowani, aktywni, przygotowani do wtorku. Dzień dobry, Anka i Fiołas.
14: Pełen luz do końca dnia. W pracy zostało jeszcze trochę za dużo, ale damy radę. Dorzucimy dużo hitów, do tego jest kasa do wygrania. Zostajemy do 17 z Wami w RMF Max.

0: Można się przy nich rozmarzyć. Anima, Joy, Beautiful za nami. A idźmy o krok dalej. Wyobraźcie sobie poraneczek, zrobiona ciepła kawunia, książeczka, nóżki na stole.
1: I nawet nie jest wam wstyd, że wzięliście urlop na żądanie, bo radość jest większa z wygranej kasy w RMF Max. To wszystko jutro może dziać się w waszym życiu, jeśli dzisiaj zgarniecie ponad 14 tysięcy w naszej zabawie za dużo, za mało. A teraz każde zgłoszenie mnożymy 230 razy.
0: Jesteśmy już blisko wygranej, więc wysyłajcie hasło Max na numer 7327 za 3,69 z VAT-em. Tak wchodzicie do zabawy i luźno, bo my się zajmiemy tym, żeby pomnożyć tę wiadomość 230 razy.
1: Te widełki są już tak wąskie, że to nawet tego popołudnia ty tę kasę możesz wyciągnąć. Tylko teraz korzystaj z bonusu. 7327. SMS o treści Max.
2: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w galerii Echo w Kielcach. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.

0: Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
8: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
9: Znałem to już.
8: Dzięki RMF Max.
10: To tego się słucha.
8: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
10: Też bądź pierwszy.
11: Świeże hity.
10: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
11: Tylko w RMF Max.
12: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
13: Sprawdź to sam, czy kidał, odkusi ceną każdy dział.
14: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
15: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
16: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Zapraszamy. Skoda Autoroute, Kielce, ulica Krakowska 283.
17: Skoda.
18: Już 21 maja wejdź z nami na budowę krakowskiej rogatki od Trust Investment. Wybierz swoje przyszłe mieszkanie i odbierz klucze jeszcze tego lata. Kwintesencja miejskiego życia w sąsiedztwie parku. Zainwestuj w najchętniej wybieraną inwestycję w centrum Kielc. Liczba wejść jest ograniczona. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś na www.krakowskarogatka.pl. Trust Investment. Twój deweloper.
19: I po reklamie.

0: pobudza, zdecydowanie. Jak Kafka, albo jak Macza. Ed Sheeran, Azizam w RMF Max.
1: A ty widziałeś, jakie dzisiaj święto mamy w kalendarzu?
0: No wspaniałe. Dzień dobrych uczynków, moi drodzy, dzisiaj jest.
1: No, z nimi trzeba uważać, szczególnie jak w korporacji pracujesz. Bo jeden dobry uczynek na stałe poszerza zakres obowiązków czasem.
0: To już, tak, tak, macie rację. Do dobrego człowiek się przyzwyczaja, ale my dzisiaj od drugiej strony chcielibyśmy z wami. Za ten dobry uczynek człowiek chciałby zazwyczaj jakoś tak wyjątkowo podziękować.
1: I dzisiaj możecie zrobić to na antenie RMF Max. Wyrazić wdzięczność dla kogoś, kto zrobił dla was dobry uczynek w głosóweczce. Teraz najlepiej na naszym Messengerze. Nagrywajcie, mamy zestawy gadżetów. RMF
0: Max. Tylko trzeba nagrać, za co tej osobie dziękujecie.
1: Puśćmy to w świat.
0: Dokładnie. Komu i za co chcielibyście podziękować w Dniu Dobrych Uczynków? Nagrywajcie głosówki na Messengerze RMF Max. Od teraz.

0: to szczęście pachnie, panie Dawidzie? Oto jest pytanie. Niucham i wyczuwam ponad 14 tysięcy złotych dzisiaj do zgarnięcia i to już po 14 a propos.
1: Jeśli wy z kolei czujecie ale panikę, że przegapiliście rundę bonusową, spokojnie. Jeszcze można się załapać, ale trzeba się spieszyć do za 10 druga każdego waszego SMS-a. W grze o tę kasę mnożymy 230 razy.
0: Możecie być bardzo zadowoleni z siebie, gdy okaże się, że to do was na konto wjeżdżają te pieniądze.
1: 7327 na ten numer wystarczy za 3,69. Wysłać SMS-a o treści MAX. Każdy teraz razy 230.
0: Pospieszcie się. MAX. I już po 14 finał naszej zabawy, więc albo teraz, albo 7327. SMS o treści MAX. Działajcie.
2: Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

0: Zawogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł. A do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
3: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: A co tam w Carrefourze?
7: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
0: I po reklamie.
1: Wyj głośniej.
0: Mi fan.
1: MF Max. Hity na maksa.
0: Hity na maksa.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: Najbliższe godziny za oknami nie przyniosą większych zaskoczeń. Na niebie zachmurzenie umiarkowane z przejaśnieniami. Będzie też szansa na dłuższe chwile ze słońcem. Na bezchmurne niebo raczej bez szans. Na skali do 18 kresek na plusie w najcieplejszym momencie dnia. Wiatr umiarkowany nie dokucza, ale może chwilami mocniej powiać. Ciśnienie nieznacznie powyżej normy i na takim poziomie będzie się utrzymywać do wieczora. Biometr obojętny nie przeszkadza dziś meteopatom.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: dobrze nuci się z Soblem jego hity w RMF Max. Kochasz tymczasem. Słuchajcie, to jest coś niesamowitego. Jeżeli właśnie przyłapaliśmy was na późnym lunchu, wczesnym obiedzie, sorry za ten temat przy jedzeniu.
1: Ale jest naprawdę rzadko spotykany, no.
0: Restauracja w Hiszpanii pobiera opłaty za niekontrolowane obżarstwo. No bo to restauracja, w której płacisz raz, a jesz ile chcesz. I wiesz, wtedy budzi się w człowieku ten pradawny instynkt,
1: że dam trzeba radę na więcej. Zapas. Że trzeba na zapas.
0: Dajesz radę mniej więcej w połowie drogi do toalety.
1: Of, weź.
0: No i właśnie, sprzątać było trzeba tyle po klientach, że wprowadzono dodatkową opłatę, jak nie utrzymasz.
1: Matko, jedziesz do Włoch, płacisz za koperto. Jedziesz do Hiszpanii
0: i płacisz za serwis czyszczenia pawia. Of,

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy do salonu Lexus Kielce, transportowców 9. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
1: Zdrowid.

0: kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
1: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
0: Serio? Też na wysokie kwoty?
1: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
2: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
3: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowit.
6: ZUS, podatki, czynsz, konto.
7: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
6: Ty nie?
7: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
6: Płacą ci? Dużo?
7: 4000 się uzbierało.
6: No żartujesz.
8: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
9: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: 14 to oznacza, że już pora na flash w RMF Max. Paulina Płodzień, ruszamy. Nie będzie podpisu premiera pod wnioskiem o odtajnienie aneksu do raportu o likwidacji wojskowych służb informacyjnych. Dowiedział się nieoficjalnie Kacper Wróblewski. Czy to oznacza, że ten aneks nie zostanie upubliczniony?
2: Ja wszystko na to wskazuje. Według prawa taki dokument potrzebuje podpisu zarówno prezydenta, jak i premiera. W 2007 roku, kiedy Lech Kaczyński odtajnił sam raport, wówczas kontrasygnatę złożył ówczesny premier Jarosław Kaczyński. W tym tygodniu minie 30 dni, od kiedy prezydent przesłał utajniony aneks do zaopiniowania do marszałków Sejmu i Senatu. Nic nie wskazuje na to, aby taka opinia ze strony Małgorzaty Kidawy-Błońskiej i Włodzimierza Czarzastego się pojawiła. Te opinie nie mają jednak charakteru wiążącego.
1: Tyle Kacper Wróblewski.
3: To jest RMF Max.
1: Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zakończył dzisiaj przyjmowanie ofert na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy zbiornika retencyjnego w rejonie Ronda Giedroycia w Kielcach. Inwestycja obejmuje też skrzyżowanie ulic Ogrodowej, Paderewskiego, Żytniej i Kaczmarka. Wpłynęły 3 oferty, które teraz będą analizowane. Inwestycja zabezpieczy okolice przed podtopieniami i niekontrolowanymi wezbraniami wód oraz usprawni ruch w tamtym miejscu. A skoro my w temacie dróg, to teraz przypomnienie. Kieleccy drogowcy szukają firmy, która wyremontuje ulicę Jagiellońską. Przetarg potrwa do piątku. Prace mają objąć odcinek skrzyżowania z Krakowską do rejonu ulicy Karczówkowskiej. Dwór w ogniu to nazwa widowiska, jakie odbędzie się już w ten weekend na dworze starostów chęcińskich w Podzamczu. Podczas inscenizacji wystąpi ponad 300 rekonstruktorów z Polski i Europy. Zobaczycie pokazy walk z użyciem armat i muszkietów, desant szwedzki, pojedynki strzeleckie oraz prezentacje życia dworskiego i mody z XVII wieku. Wydarzenie uzupełni debata historyczna. O szczegóły pytaliśmy Konrada Szymańskiego, który ją poprowadzi.
4: Dwór w ogniu to nie tylko ładne stroje, wystrzały, ale także dbamy o to, żeby w pewien sposób przemycić tą wiedzę, którą chcemy przekazać szerszemu gronu odbiorców, bo wszyscy pewnie hasło potop szwedzki znają, ale niekoniecznie muszą znać dokładnie to, co się tutaj dawniej działo, więc będziemy dbać o to, żeby merytoryka była jak na najwyższym poziomie, czego z całą pewnością najważniejszym punktem będzie ta debata, czyli ta, która odbędzie się wieczorem w sobotę.
1: Wstęp na imprezę jest bezpłatny. Z RMF Max zawsze wiecie, co słychać w mieście. Dlatego na koniec jeszcze krótko o wydarzeniu, które odbędzie się pod koniec maja. Kiermasz książek, warsztaty z kaligrafii, karykatury, koncert i spotkania autorskie. Tak zapowiada się tegoroczny świętokrzyski festiwal literacki.
5: Festiwal startuje 28 maja i potrwa do końca tego miesiąca. Wstęp na wszystkie wydarzenia będzie bezpłatny. Do Kielc przyjadą artyści i pisarze. Zaplanowano spotkania z Robertem Więckiewiczem, Zygmuntem Miłoszewskim, Mateuszem Damięckim, Weroniką Ancerowicz i Arturem Andrusem. Będzie wspólne czytanie książek z Mateuszem Drozdowskim, ale też warsztaty ekologiczne i spotkanie z alpakami. Uroczysta gala, na której wręczona zostanie świętokrzyska nagroda literacka, jest przewidziana na 29 maja.
1: Zapowiadał nasz reporter Marcin Różyc.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
1: Sprawdzamy teraz, co nowego za oknami w najbliższych godzinach. No i słuchajcie, bez jakichś większych pogodowych zawirowań. Nigdzie nie powinno padać, parasole możecie zostawić w domu. Na niebie w kratkę. Trochę słońca, trochę chmur. Dzisiaj ta pogoda będzie dość zmienna. Wiatr umiarkowany nie dokucza, ale chwilami może trochę mocniej powiać. Ciśnienie podwyższone i na takim poziomie będzie się utrzymywać do jutra. Biometr obojętny, na wasze nastroje nie wpłynie. Na skali w najcieplejszym momencie dnia 18 na plusie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
7: Cały czas budujemy waszą roboczą kondycję. Hity, które pojawią się w pierwszym kwadransie, są jak hantle na siłowni. Jonathan, Liwka i PZ oraz Sombr i Back to Friends.
8: Tymczasem w Pobierowie hotelowy moloch ruszył z rezerwacjami. Szok, ile za noc w najtańszym pokoju. Zaraz szczegóły.
7: Anka Fiołas, dzień dobry po 14.
8: Wtorki też są fajne. To męskie granie w RMF Max.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: obejmują noce Jonathan Liwka i PZ w RMF Max. Tego wzrokiem człowiek nie jest w stanie objąć. Mowa o molochu hotelowym w Pobierowie. Ruszyły rezerwacje. Pierwszy weekend otwarcia w czerwcu i na ten weekend otwarcia za noc 1600 zł trzeba zapłacić.
1: Czy ludzie naprawdę chcą zapłacić tyle, żeby wejść do świeżej łazienki albo pierwszy raz do sypialni? No,
0: na co tylko chcecie. Kasę mamy dla was w RMF Max i to zaraz ktoś będzie miał szansę zgarnąć ponad 14 tysięcy. Czy to się uda? Zostańcie, przed nami finał. Zabawy za dużo, za mało. RMF
2: Max. Reklama. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
7: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC!
8: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16:30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
9: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
10: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem.

0: Kielce Krakowska 297A oraz Radom Warszawska 220. Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
1: Wiero sztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5. produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wiero sztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.

0: Wiktoria Kida, Oskar Cyms, Księga Żywiołów. No ja mam nadzieję, że teraz ktoś da się ponieść wyobraźni przede wszystkim w finale zabawy Za Dużo, Za Mało.
1: Sponsorem programu Za Dużo, Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Wygrywa ten, kto dokładnie obstawi kwotę, jaką mamy na koncie. Numer telefonu wylosowany, wykręcony. No i zobaczymy, kto dziś będzie próbował.
0: Coraz bliżej wygranej jesteśmy.
3: Halo?
2: Halo, cześć! Tu radio RMF Max się kłania. Dzwonimy w finale zabawy Za Dużo, Za Mało. Ania Fiołas, jak masz na imię?
3: Marek.
0: Mareczku, co robisz właśnie teraz? Powiedz, na czym ciebie zastaliśmy?
3: Właśnie wróciłem z pracy do domu.
0: Czym się zajmujesz w pracy?
3: Gastronomią.
2: A ludzie na jedzeniu o tej porze?
3: No tak, bo ja już skończyłem swoją zmianę.
2: Czyli ty zajmujesz się tym, co najważniejsze, czyli śniadaniem. No dobra, to my mamy dla ciebie deser, bo to jest duża kasa w RMF Max, którą mamy na koncie, a ty tylko musisz wytypować dokładną kwotę, która się na tym koncie znajduje. Jeśli się to uda, to bierzesz te pieniądze ze sobą. Jesteś gotów?
3: Tak.
2: Słuchaj, 14 349 to za mało, a 14 490 to za dużo.
0: To jak myślisz, ile pieniędzy mamy na koncie?
3: 14 394.
2: Okej.
0: 14 394. No dobra.
2: To pewnie tak ci podpowiadało coś wewnątrz, że tyle być styknęło.
0: Na co byś wydał te pieniądze, gdybyś wygrał takie?
3: Na wakacje.
2: Słychać po głosie, sprawdźmy.
0: Słychać, życzę ci tego, słuchaj. 14 394 to...
4: Za mało.
2: Ej, Marku. No, nie doszacowałeś.
0: Ale nie ma tego złego, no spokojnie. 500 zł za oddanie strzału i tak dostajesz od RMF Max.
3: Dziękuję.
2: 5 stówek na pocieszkę, próbuj dalej, bo dzięki tobie różnica między dolną a górną granicą to mniej niż 100.
0: Więc a propos dnia dobrych uczynków, to ty dzisiaj masz taki na koncie dla innych. Kto trafi dokładnie, zabiera wszystko dla siebie. W zabawie Za Dużo, Za Mało.
1: Sponsorem programu Za Dużo, Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Jeśli myślicie, nie warto, wciąż za dużo opcji, no to pamiętajcie, nawet nie trafiając, pół tysiaka dostajecie od nas. Jutro kolejna szansa na spore pieniądze w zabawie Za Dużo, Za Mało.
0: Wskakujcie po szczegóły na rmfmax.pl, a to już kunks.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: A co powiecie na taki klimat o poranku?
2: 40 tysięcy złotych kilometrówki rozliczyła posłanka z biura do Sejmu. Ma niecałe 2 kilometry i nie ma samochodu.
3: I rozlicza kilometrówkę.
2: Tak jest.
3: Bo może chodzi do Sejmu na piechotę z tego biura i kilometrówkę wydaje na buty.
4: Siemano rano.
1: Wstawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku już od 5.30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
4: Reklama.
5: Hejka, to Nita. Kochani, macie okazję przeżyć wielką przygodę i to przygodę po wiedeńsku. Ruszamy pociągiem Erste Wiedeński, w którym spotkacie gwiazdy, niesamowitych gości, no i oczywiście mnie. A potem przeżyjemy naprawdę niezapomniany weekend w stolicy Austrii. Co nas tam czeka? Same niespodzianki. Dajcie znać, jaką jedną rzecz koniecznie chcecie zobaczyć w Wiedniu i do zobaczenia na dworcu. Szczegóły na rmfmax.pl.
1: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
6: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
7: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
8: Tymczasem w salonie Filman.
9: Wolałby pan jednak inne okulary?
10: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
9: Jasne, pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
8: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Odwiedź salon optyczny Filman w Kielcach w Galerii Korona.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
12: Już 21 maja wejdź z nami na budowę krakowskiej rogatki od Trust Investment. Wybierz swoje przyszłe mieszkanie i odbierz klucze jeszcze tego lata. Kwintesencja miejskiego życia w sąsiedztwie parku. Zainwestuj w najchętniej wybieraną inwestycję w centrum Kielc. Liczba wejść jest ograniczona. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś na www.krakowskarogatka.pl. Trust Investment. Twój deweloper.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
14: taniej masz. ZUS, podatki, czynsz, konto.
15: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
14: Ty nie?
15: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
14: Płacą ci? Dużo?
15: 4000 się uzbierało.
14: No żartujesz.
16: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
17: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: I po reklamie.
20: That's the spirit.
21: Tu są moi ludzie.
1: RMF Max. Hity na maksa.
22: Hity na maksa.
23: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
0: Sprawdzamy teraz, co nowego za oknami w najbliższych godzinach. No i słuchajcie, bez jakichś większych pogodowych zawirowań. Nigdzie nie powinno padać, parasole możecie zostawić w domu. Na niebie w kratkę. Trochę słońca, trochę chmur. Dzisiaj ta pogoda będzie dość zmienna. Wiatr umiarkowany nie dokucza, ale chwilami może trochę mocniej powiać. Ciśnienie podwyższone i na takim poziomie będzie się utrzymywać do jutra. Biometr obojętny na wasze nastroje nie wpłynie. Na skali w najcieplejszym momencie dnia 18 na plusie.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
21: Hity na maksa.
2: RMF Max.
21: RMF Max.
3: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: Sea dla zmęczonych roboczym wtorkiem, Unstoppable.
1: Są hity, jest w porządku. Tymczasem o porządek chce nareszcie zadbać stolica Niemiec. Berlin wprowadza nagrody za śmieci, także dla turystów.
0: Za zbieranie w sensie.
1: Tak, za to, że po prostu będzie w mieście czyściej, weźmiesz w tym udział jako turysta, możesz dostać gifty, w tym między innymi zniżki do restauracji, darmowe bilety do muzeów, czy wycieczki kajakowe z przewodnikiem.
0: Z jednej strony brzmi świetnie, ale jak sobie pomyślę o Niemcach, że oni to nie mogą znaleźć ludzi, którzy będą dla nich zbierać szparagi za pieniądze.
1: To posprzątają Berlin za dwie gałki lodów, to prawda. Trochę to się nie kleje, ale czas pokaże, jak to się uda.
0: Bledka.

0: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy do salonu Lexus Kielce, transportowców 9. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: SkyTrust. Prestiżowy adres dla tych, którzy sięgają wyżej. Wnętrza zaprojektowane przez duet Paprocki i Brzozowski. Wejdź i zobacz je w pierwszym etapie. Najwyższej jakości materiały, 4 windy, automatyczne drzwi kapsułowe, reprezentatywne lobby i panorama miasta. Ten adres zobowiązuje. SkyTrust nadaje nowy rytm życia w Kielcach. Marzenie? Nie. Już cel. Wejdź na stronę skytrust.pl. Trust Investment. Twój deweloper.
5: Hej, co u ciebie?
6: Zapisałem się do TEB Edukacja.
5: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
6: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
5: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
6: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
5: Też bym tak

0: chciała.
1: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEP.pl lub w najbliższej placówce. Radom, Słowackiego 84.
2: TEP Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
3: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: I po reklamie.
7: Mocno, świeżo.
8: Leć na maksa razem z tym.
7: RMF Max. Hity na maksa.
8: Hity na maksa.
9: Jest 15 w RMF Max, czas na flash. Flash sportowy oraz prognozę pogody. Paulina Płodzień, ruszamy. Alerty pierwszego stopnia przed burzami obowiązują w południowo-zachodniej, centralnej i północno-wschodniej Polsce. Synoptycy ostrzegają przed silnymi opadami deszczu, gradem i wiatrem. Jak zachować się podczas nawałnic i na co zwrócić szczególną uwagę?
10: W domach i mieszkaniach pozamykajmy okna i drzwi. Pamiętajmy, aby usunąć z balkonów, tarasów i parapetów okien rzeczy, które mogą zostać zmuchnięte przez silny podmuch wiatru. Należy sprawdzić, czy mamy w domu zapasowe oświetlenie, na przykład latarkę z bateriami oraz naładowany telefon komórkowy. Nie powinniśmy parkować samochodu pod drzewami, słupami i liniami energetycznymi oraz reklamami wielkopowierzchniowymi.
9: Wyjaśnia starszy brygadier Marcin Betleja, rzecznik prasowy podkarpackich strażaków. Ostrzeżenia obowiązują do 23.
7: To jest RMF Max.
9: W RMF Max ważne informacje dla kierowców i pieszych w Kielcach. Od jutra czekają nas kolejne zmiany w związku z pracami przy budowie S74 przez stolicę regionu. Na Jesionowej jest Marcin Różyc.
11: Tak, jestem na miejscu.
9: Marcin, co od jutra zmienią drogowcy?
11: Właśnie tu, na Jesionowej, ale też na fragmencie warszawskiej i w rejonie Alei Solidarności zostanie wprowadzone ograniczenie do 30 km na godzinę. Skrócony zostanie też pas do lewoskrętu na Jesionowej oraz czasowo zamykane będą krótkie odcinki buspasów na warszawskiej. W razie potrzeby ruchem mają kierować pracownicy budowy, a zmiany są związane z kolejnym etapem wycinki drzew i krzewów.
9: Jakie utrudnienia czekają pieszych?
11: Trzeba się liczyć z tym, że zamknięte będą chodniki przy blokach na ulicy Warszawskiej 99 i Nowowiejskiej 24, a na Świętokrzyskiej chodniki zostaną zawężone do 1,5 metra.
9: Tyle nasz reporter. Teraz ważne informacje dla rodziców maluchów z Ostrowca. 1 czerwca wystartuje nabór do nowego miejskiego żłobka. Powstał przy szkole numer 7. Będzie w nim 120 miejsc. Urząd Miasta informuje, że rodzice zapłacą jedynie za wyżywienie. Z RMF Max jesteście zawsze dobrze poinformowani. We Fleszu po południu zaglądamy na ulicę Batalionów Chłopskich w Kielcach. Jak wiecie z naszej anteny, remontowana jest tam nawierzchnia. Wymieniane są też chodniki. Prace prowadzone są od ronda Bądź czy Załęskiego.
12: Później oczywiście przejdą te prace na drugą stronę, czyli na północną stronę Batalionów Chłopskich, czyli po tej stronie, gdzie są targi. Tam również rozpoczynamy od prac przy chodnikach. To zadanie dotyczy nie tylko chodników, ale również remontu nakładkowego.
9: Mówił Marcin Januchta, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach. To pewne, amfiteatr Kadzielnie czeka remont. Co zostanie wykonane w ramach modernizacji?
13: Konserwacja tych wszystkich elementów stalowych, czyli całej konstrukcji, żeby zabezpieczyć to antykorozyjnie. No i też unowocześnić przede wszystkim scenę.
9: Mówił Mirosław Hejduk, dyrektor Geonatury Kielce. Prace mają ruszyć w przyszłym roku. To wszystko na teraz, a już za moment flash sportowy. Przygotowała go dla Was Paulina Michta. Zostańcie z nami. 1 czerwca w Warszawie rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3 kobiet i mężczyzn. Mecze będą rozgrywane na specjalnym boisku przy Pałacu Kultury i Nauki.
0: Są same tak naprawdę highlighty. Tutaj nie ma kiepskich zawodników.
9: Zapraszała reprezentantka Polski Aleksandra Ziemborska. Kibiców koszykówki czekają wieczorem kolejne mecze ćwierćfinałowe Orlen Basket Ligi. O 18:00 Dziki Warszawa kontra Trefl Sopot, o 20:15 MKS Dąbrowa Górnicza kontra Legia Warszawa. Enzo Maresca ma zastąpić Pepa Guardiolę w roli trenera Manchesteru City. Dziś wieczorem obywatele powalczą o kolejne punkty z Bornów, a Chelsea zmierzy się z Tottenhamem. Dla Kogutów to walka o utrzymanie. Na koniec tenis Magdalena Fręch walczy z Leilą Fernandez o kolejną rundę WTA.
14: W RMF Max szybka kontrola tego, co za oknami. No i słuchajcie, prognozy synoptyków są takie w kratkę. Na niebie dzisiaj będą pojawiać się chmury, ale jest też szansa na przejaśnienia, a nawet dłuższe chwile ze słońcem. Dobrych wieści jednak więcej. Nigdzie nie powinno padać. Parasole możecie zostawić w domu. Na skali w kolejnych godzinach odnotujemy maksymalnie 18 kresek powyżej zera. Ciśnienie podwyższone i na takim poziomie będzie się utrzymywać do wieczora. Biometr obojętny na wasze nastroje nie wpłynie.
15: Sponsorem programu i wszystko gra jest Erste Bank Polska.
16: Sponsorem i wszystko gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
17: Na dobre trawienie po 15:00 Tame Impala, Anka i Fioas. Dzień dobry w RMF Max.
18: Przy takich hitach kolejna kawa niepotrzebna. Do tego Florida, Jazzy & Spritz w kolejce. Bądźcie z RMF Max.

0: T-shirt to bardziej bordowo-granatowy, a logo FC Barcelony na niej. No bo w końcu. Trochę płaczemy, że Robert odchodzi z Barcy, ale jest tam Ewa Pajor.
1: Jest.
0: Po raz szósty będzie walczyła o Ligę Mistrzów już w najbliższą sobotę.
1: No i co najlepsze, jeżeli to się uda, no to będzie największą kandydatką do złotej piłki. Może wreszcie ją zdobędzie. Za chwileczkę Anna Nekla i Supergirl i ja bym to dedykowała totalnie Ewie Pajor.
0: Do 6 razy sztuka.
2: Sponsorem programu I Wszystko Gra jest Erste Bank Polska. Sponsorem I Wszystko Gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: Reklama.
4: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w galerii Echo w Kielcach. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
5: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart,

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
2: Świętokrzyski Festiwal Napojów Rzemieślniczych powraca. Od 29 do 31 maja rynek w Kielcach zamieni się w centrum najlepszych napojów rzemieślniczych, muzyki i festiwalowej energii. Co na Was czeka? Kraftowe napoje z całej Polski, rękodzielnicy, strefa zabaw oraz konkursy z nagrodami. Świętokrzyski Festiwal Napojów Rzemieślniczych to jedyne takie wydarzenie w regionie. 3 dni wyjątkowej atmosfery, której nie da się podrobić. Wstęp wolny. Sponsorem festiwalu jest Browar Bałtów.
3: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
4: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
3: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini ZK Motors. Radom, ulica Warszawska 234.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Firma Danwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
10: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Zapraszamy. Skoda Autoroad, Kielce, ulica Krakowska 283.
11: Skoda. Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
12: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
11: Latium?
12: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
11: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
12: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
13: Zdrowid.
14: I po reklamie.

0: Vito i bracia Kasperczyk za nami w RMF Maxa w kalendarzu dziś Dzień Dobrych Uczynków. Nigdy nie wiadomo, jak za taki podziękować, dlatego dziś nagrywacie głosówki na Messengerze RMF Max i macie do tego okazję.
1: Joasia nagrała nam się.
2: Z okazji Dnia Dobrych Uczynków dostałam właśnie na wynos obiad od mojej mamy dla mnie, męża i córki oraz informację, że z okazji Dnia Dziecka, który się zbliża wielkimi krokami, już teraz zapowiedziała, że zabiera naszą córkę na 4 dni do siebie i będziemy mogli z mężem odpocząć. Uważam, że nie ma lepszych, dobrych uczynków niż te, które mnie dzisiaj spotkały.
0: No przypomnę, że po drodze jest jeszcze Dzień Matki, więc wypadałoby na 4 dni dziadka zabrać dla świętego spokoju. RMF Max.
1: Jak nie było do tej pory okazji dobrej, żeby podziękować za dobry uczynek, to dzisiaj zróbcie to za pomocą RMF Max i głosówek. A to już Alex Warren. How

0: Ależ oni częstują energią. Bausa Magnetic w RMF Max to jest ten numer, przy którym człowiek jest w stanie wycisnąć z siebie siódme poty i iść na rekord.
1: Iść to dziś można spacerem do domu, bo pogoda pozwala. Natomiast jeśli nie macie prawka i chodzenie to podstawa na waszym urlopie, jest ranking najlepszych miast do zwiedzania na pieszo. I zaraz wam zdradzimy, które miasta są w topce.
0: Najpierw jeszcze sprawdzamy prognozę pogody dla okolicy. Nigdzie nie odchodźcie.
2: Reklama. Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mleko Vita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
5: SkyTrust. Prestiżowy adres dla tych, którzy sięgają wyżej. Wnętrza zaprojektowane przez duet Paprocki i Brzozowski. Wejdź i zobacz je w pierwszym etapie. Najwyższej jakości materiały, cztery windy, automatyczne drzwi kapsułowe, reprezentatywne lobby i panorama miasta. Ten adres zobowiązuje. SkyTrust nadaje nowy rytm życia w Kielcach. Marzenie? Nie. Już cel. Wejdź na stronę skytrust.pl. Trust Investment. Twój deweloper.

0: Wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: To co, Angela? Idziemy na rower?
4: Ale mój stary już nie daje rady.
3: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
4: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
3: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 lat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
5: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie. W RMF Max szybka kontrola tego, co za oknami. No i słuchajcie, prognozy synoptyków są takie w kratkę. Na niebie dzisiaj będą pojawiać się chmury, ale jest też szansa na przejaśnienia, a nawet dłuższe chwile ze słońcem. Dobrych wieści jednak więcej. Nigdzie nie powinno padać. Parasole możecie zostawić w domu. Na skali w kolejnych godzinach odnotujemy maksymalnie 18 kresek powyżej zera. Ciśnienie podwyższone i na takim poziomie będzie się utrzymywać do wieczora. Biometr obojętny na wasze nastroje nie wpłynie.

0: Pojechane hity, to macie w RMF Max, to Drive i Gips za nami. Tymczasem ja przed sobą mam listę najlepszych miast do zwiedzania pieszo. Jeśli właśnie tak najbardziej lubicie, to dobrze się składa, bo wszystkie miasta stopki są z Europy, bo przecież te wybudowano zanim w ogóle auta jeszcze powstały. Rzym na szczycie, do tego Madryt i Budapeszt na podium.
1: Proszę bardzo, ale Kraków też całkiem wysoko awansował na 14 miejsce.
0: To jedyne polskie miasto w pierwszej 20, Kraków.
1: No bardzo mi się podoba, że to są w ogóle miasta stopki. No a jakie mają być, jak jest do zwiedzania pieszo to wszystko?
0: Stopki.
1: No to wtorkowy sucharek już mamy zaliczony.
0: Ale na pieszo to przynajmniej poznacie lokalny klimat, tak fajnie.
1: I przy okazji można dużo kasy zaoszczędzić, a na resztę przyjemności wygrać możecie pieniądze w naszej zabawie za dużo, za mało.
0: Łapcie szczegóły na rmfmax.pl, a to Anno 345 Ultra.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy do salonu Lexus Kielce, transportowców 9. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit. A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
7: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
6: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini ZK Motors. Radom, ulica Warszawska 234.
8: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
9: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
10: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
14: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
15: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
16: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Już 21 maja wejdź z nami na budowę krakowskiej rogatki od Trust Investment. Wybierz swoje przyszłe mieszkanie i odbierz klucze jeszcze tego lata. Kwintesencja miejskiego życia w sąsiedztwie parku. Zainwestuj w najchętniej wybieraną inwestycję w centrum Kielc. Liczba wejść jest ograniczona. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś na www.krakowskarogatka.pl. Trust Investment. Twój deweloper.
18: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
19: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
18: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
19: Litorsal Senior?
18: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit.
20: I po reklamie.
1: Mocne hity bez przerwy.
21: To działa.
1: RMF Max. Hity na maksa.
21: Hity na maksa.
22: 16 na zegarach, czas na flash. Słuchacie RMF Max. Paulina Płodzień, ruszamy. Duży wzrost cen maksymalnych na stacjach paliw. Od jutra za litr benzyny 95 zapłacimy 6 zł i 52 grosze. Podwyżka także dla kierowców tankujących olej napędowy. Górny limit wyniesie równe 7 zł. I jeszcze informacja ze świata sportu. Jurand Czabański ustanowił nowy rekord świata w 20-krotnym Ironmanie Continuous. Ten wynik pozostawał nieosiągalny od blisko 3 dekad. Co się złożyło na ten sukces? 76 km pływania, 3600 km jazdy na rowerze oraz 844 km biegu. Wszystko w formule ciągłej. Wynik to 412 godzin 42 minuty 27 sekund. Poprzedni był gorszy o ponad dobę.
1: To jest RMF Max.
22: A teraz ważna informacja dla osób, których czeka wyrobienie paszportu. Teraz można to zrobić bez stresu i bez kolejek, które pojawić mogą się przed wakacjami.
0: W zasadzie, jeżeli się chcemy umówić, to umówimy się na tutaj załatwienie wszystkich formalności związanych z wydaniem paszportów z dnia na dzień, no i będziemy mieli pewność, że zdążymy przed wakacjami, co dla wiele osób przed tymi podróżami wakacyjnymi jest bardzo ważne.
22: Mówiła nam Angelina Kosiek, rzeczniczka wojewody. Jak już wiecie, z RMF Max szykuje się remont amfiteatru Kadzielnia. Będzie drugi przetarg na dokumentację projektową do tej inwestycji. Modernizacja obejmie m.in. kompleksowy remont sceny. Posłuchajcie, co jeszcze tam się zmieni.
2: Chcemy czy tam po bokach i tyle sceny zrobić taki ciąg logistyczny, bo w tej chwili całe te skrzynki, ten sprzęt jest jakby ciągany po tych deskach i co chwilę je wymieniamy. Natomiast robiąc dookoła sceny taki ciąg logistyczny, być może z jakiegoś betonu czy jakichś kompozytów takich twardszych. Cały ten sprzęt będzie mógł jeździć dookoła, być rozstawiany, żeby nie wchodziło na tą właściwą scenę i jej nie dewastowało.
22: Mówił Mirosław Hejduk, dyrektor Geonatury Kielce. W RMF Max śledzimy na bieżąco, co słychać w różnych częściach regionu. Teraz coś dla pani w wieku od 45 do 74 lat z Opatowa. We wtorek, 26 maja, przed Urzędem Miasta i Gminy na Placu Obrońców Pokoju zaparkuje Mam Mobus. Będziecie mogły się w nim za darmo przebadać. Zapisy telefonicznie. I na koniec coś dla tych, którzy jeszcze nie zdecydowali, jak spędzą weekend. W RMF Max śledzimy, co ciekawego będzie się działo w mieście i teraz propozycja dla fanów adrenaliny i historii. W najbliższy weekend Dwór Starostów Chęcińskich w Podzamczu zaprezentuje inscenizację bitew z czasów potopu szwedzkiego. Posłuchajcie o imprezie.
4: Strefy zabaw dla dzieci, też dodatkowe atrakcje przez dwa dni, a pierwsze już takie atrakcyjne niespodzianki będą pewnie w piątek wieczorem, kiedy ten obóz zacznie się rozwijać. Mamy ze Szwedami zadawnione porachunki, kończąc na porażce w tym roku do eliminacjach Mistrzostw Świata.
22: Mówił Łukasz Dudkowski, dyrektor Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu. Wstęp na imprezę jest bezpłatny.
23: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
22: RMF Max sprawdzamy, co na mapach meteo. Kolejne godziny bez większych zaskoczeń. Na niebie zachmurzenie umiarkowane. Będzie też szansa na przejaśnienia. Chociaż na bezchmurne niebo raczej dziś nie ma co liczyć. Na skali do 16-17 kresek w najbliższych godzinach. Ciśnienie podwyższone i na takim poziomie będzie się utrzymywać. Biometr obojętny, na wasze nastroje nie wpłynie. Wiatr umiarkowany nie dokucza, nie powinien też obniżać temperatury odczuwalnej.
23: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
24: Witamy tych, co właśnie w samochodzie z pracy do domu.
25: A co byście powiedzieli na 4-dniowy tydzień pracy? W Polsce już niektórzy tak pracują, o tym zaraz.
24: Zostańcie koniecznie, Anka i Fiołas. Od 16 do 17 odprowadzamy was z pracy do domu i oczywiście gramy same hity. Andy Dust i Zokaria to na start.

0: Miałby dodatkowy dzień wolny w tygodniu pracy. Ministerstwo wybrało do pilotażowego programu takie firmy jak choćby wodociągi w Siemianowicach Śląskich i tam ludzie w tym roku pracują 4 na 5 dni.
1: No.
0: I co? No i mówią, że super, że są wypoczęci, że lepsza jest efektywność, że polecają.
1: No cudownie. I nie ma lania wody, nie? W robocie. Jak na wodociągi przystało.
0: Max. Bo piąty dzień jest po to, by człowiek miał czas wypalić się zawodowo.

0: dobrze się jeździ do tego kawałka Kelly Tialog w RMF Max. A jeśli siedzicie na siedzeniu pasażera i prawko dopiero w planach u was, dobre wiadomości, mają być zmiany w egzaminach.
1: Łatwiej?
0: Nie będzie placu manewrowego.
1: A.
0: To duża zmiana. Ma być mniej pytań na teorii i więcej jakości w nich.
1: Więcej jakości?
0: Mhm.
1: O, to bardzo ciekawe, jak można to zmierzyć, tą jakość.
0: No bo dotychczas, jak się szło do takiego egzaminatora, co to 95% ubijał, to człowiek szedł i mówił, jakość to będzie.
1: A u nas będzie zaraz Damiano Dawid i The First Time.
2: Reklama. Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
4: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
3: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini ZK Motors. Radom, ulica Warszawska 234.
5: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? A może szukasz dobrego auta do pomnożenia kapitału? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Zapraszamy do naszych oddziałów w Kielcach, Radomiu, Stalowej Woli, Rzeszowie i Krakowie. www.flycars.pl.
6: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
7: Dzień dobry, sąsiadce.
8: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
7: To do zobaczenia.
8: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
9: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz! Teraz za każde wydane 500 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
10: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
11: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
10: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
11: A w środku?
10: Ogromny bagażnik, 604 litry.
11: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
10: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Metzner, tak głaszcze nutkami, Gotham w RMF Max, a my dzisiaj w Dniu Dobrych Uczynków chcemy pogłaskać tych, którzy tak bezinteresownie zrobili dla was kiedyś coś dobrego i trochę nie wiadomo, jak im podziękować za to.
1: Z tym zawsze jest problem, dziś ułatwiamy wam sprawę, taką głosówkę nagrał Konrad.
2: Ja bym chciał bardzo podziękować mojej mamie, która zawsze dba o to, żeby mi się nigdy nie nudziło, szczególnie po powrocie z pracy, gdy jest nadzieja na luźniejsze popołudnie, odpoczynek, a tymczasem mam zaplanowane koszenie trawy, pocięcie drzewa i inne prace ogrodowe, o których pojęcia nawet nie mam.
0: Dziękujemy ci, mamo. No Konrad, ona dba o rozwój twoich nowych umiejętności.
1: I dzięki niej, tej głosówce, masz zestaw gadżetów od RMF Max. My z kolei zapraszamy jutro po 13:00. Zostawiamy was w dobrych rękach. Za moment wpada ekipa kanału nadawczego. Wspólny wtorek za nami. Anka i Fiołas.
0: Odpocznijcie sobie trochę. Do jutra. Pa!

0: W ramach akcji Funduszowy Maj odwiedzamy różne fajne miejsca i projekty, które powstały w naszym kraju dzięki funduszom europejskim. Dzisiaj odwiedzimy Szczecin, bo tam znajduje się Morskie Centrum Nauki, po którym oprowadzi nas Marta Krzywda. Czym to miejsce przyciąga?
1: Na pewno tym, że mamy wystawę interaktywną, czyli coś, co różni nas od zwykłego muzeum. Nasze eksponaty można dotykać, można robić doświadczenia na nich. Mamy również planetarium, jedyne takie w Szczecinie, w którym możemy zobaczyć różne i kosmiczne, i oceaniczne filmy popularno-naukowe. Jesteśmy nad Odrą, jest tematycznie.
0: Morskie Centrum już jest bardzo ciekawym miejscem.
1: Dokładnie tak.
0: Ale plany macie ambitne.
1: Powstanie między innymi obserwatorium astronomiczne na tarasie widokowym. Zmiany obejmą również wystawę stałą, gdzie powstaną nowe, interaktywne eksponaty. Równolegle w Wolszczan Planetarium pojawią się nowe filmy popularno-naukowe, które zostaną przetłumaczone na różne języki, w tym na język migowy. Będziemy mieli również okazję wyjść poza mury naszego centrum z nową wystawą mobilną, z którą będziemy odwiedzać różne szkoły i podstawowe, i ponadpodstawowe na całym Pomorzu Zachodnim.
0: No i to wszystko dzięki funduszom europejskim.
1: Dokładnie. Morskie Centrum Nauki powstało dzięki wsparciu funduszy europejskich i można powiedzieć, że jest najciekawszą atrakcją edukacyjną o tematyce morskiej w całej Polsce.
0: No i tym sposobem dopłynęliśmy do końca tego spotkania, ale zanim się pożegnamy, koniecznie wpadnijcie na rmfmax.pl, gdzie trwa konkurs, w którym można wygrać głośnik bezprzewodowy.
2: Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
2: W audycji lokowano funduszowy MAI, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
3: Reklama.
4: Masz furę, rozbiłeś furę.

0: klienta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Świętokrzyski Festiwal Napojów Rzemieślniczych powraca. Od 29 do 31 maja rynek w Kielcach zamieni się w centrum najlepszych napojów rzemieślniczych, muzyki i festiwalowej energii. Co na Was czeka? Kraftowe napoje z całej Polski, rękodzielnicy, strefa zabaw oraz konkursy z nagrodami. Świętokrzyski Festiwal Napojów Rzemieślniczych to jedyne takie wydarzenie w regionie. 3 dni wyjątkowej atmosfery, której nie da się podrobić. Wstęp wolny. Sponsorem festiwalu jest Browar Bałtów.
2: Thank you.

0: wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Mamo, one latają wszędzie!
2: I mogą usiąść nawet na tobie.
3: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
4: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
5: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
6: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini ZK Motors. Radom, ulica Warszawska 234.
7: Marian, a więcej się nie da?
8: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką.

0: Już 21 maja wejdź z nami na budowę krakowskiej rogatki od Trust Investment. Wybierz swoje przyszłe mieszkanie i odbierz klucze jeszcze tego lata. Kwintesencja miejskiego życia w sąsiedztwie parku. Zainwestuj w najchętniej wybieraną inwestycję w centrum Kielc. Liczba wejść jest ograniczona. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś na www.krakowskarogatka.pl. Trust Investment. Twój deweloper.
1: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: I po reklamie.
7: W RMF Max sprawdzamy, co na mapach meteo. Kolejne godziny bez większych zaskoczeń. Na niebie zachmurzenie umiarkowane. Będzie też szansa na przejaśnienia. Chociaż na bezchmurne niebo raczej dziś nie ma co liczyć. Na skali do 16-17 kresek w najbliższych godzinach. Ciśnienie podwyższone i na takim poziomie będzie się utrzymywać. Biometr obojętny, na wasze nastroje nie wpłynie. Wiatr umiarkowany nie dokucza, nie powinien też obniżać temperatury odczuwalnej.
8: Hit na maksa.
0: RMF Max.
8: RMF Max. Two ships in the night.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy do salonu Lexus Kielce, transportowców 9. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: SkyTrust. Prestiżowy adres dla tych, którzy sięgają wyżej. Wnętrza zaprojektowane przez duet Paprocki i Brzozowski. Wejdź i zobacz je w pierwszym etapie. Najwyższej jakości materiały, 4 windy, automatyczne drzwi kapsułowe, reprezentatywne lobby i panorama miasta. Ten adres zobowiązuje. SkyTrust nadaje nowy rytm życia w Kielcach. Marzenie? Nie. Już cel. Wejdź na stronę skytrust.pl. Trust Investment. Twój deweloper.
2: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną. Zapraszamy do salonów Autorut Omoda JQ, Kielce Krakowska 297A oraz Radom Warszawska 220.
3: Malarnia proszkowa Wikans zaprasza do współpracy osoby prywatne oraz firmy. W naszej ofercie malowanie proszkowe oraz cynkowanie ogniowe bram, ogrodzeń i konstrukcji stalowych. Oferujemy także transport. Poznaj szczegóły naszej oferty jeszcze dziś i skorzystaj z profesjonalnych usług. Więcej informacji znajdziesz na stronie cynkowaniewikans.pl. Zapraszamy gorąco. Wikans, malarnia proszkowa. Telefon 788 621 824. cynkowaniewikans.pl.
4: Co ty taki zakręcony?
5: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
4: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
5: Co? Tak szybko?
4: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
5: Czekaj!
4: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tb.pl.
5: Kielce, Zagnańska 27.
4: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
6: Hot grill.
7: Parilla caliente.
8: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
10: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: I po reklamie.

0: Wybiła 17. W RMF Max mamy dla Was kolejną porcję najnowszych informacji. To jest Flash. Paulina Płodzień, zapraszam. Polska organizacja turystyczna spodziewa się, że w te wakacje przyjedzie do nas znacznie więcej gości z Europy Zachodniej. Wiąże się to choćby z działaniami wojennymi na Bliskim Wschodzie, cenami paliwa lotniczego i odwoływanymi lotami. A co przyciąga turystów na przykład do Zakopanego?
1: Tutaj się im podoba to, że jeżdżą takie furmanki, konie, kurole i oni strasznie lubią przejechać się tym. Poza tym w restauracji smakuje im jodło. Widać góry, nie radzi tam chodzą, ale z daleka się przypatrzą i gadają, że piknę.
0: Mówił pan Staszek, który od kilkudziesięciu lat sprzedaje pamiątki na Krupówkach.
2: To jest RMF Max.
0: W RMF Max nic nam nie umyka. Teraz ważne informacje dla kierowców. Już od jutra szykujcie się na zmiany w ruchu w Kielcach. Na Jesionowej, ale też na fragmencie Warszawskiej i w rejonie Alei Solidarności zostanie wprowadzone ograniczenie do 30 km na godzinę. Skrócony zostanie też pas do lewoskrętu na Jesionowej oraz czasowo zamykane będą krótkie odcinki buspasów na Warszawskiej. W razie potrzeby ruchem mają kierować pracownicy budowy. Zostajemy w temacie remontów drogowych. Fragmenty Wrzosowej, Jagiellońskiej i Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Kielcach doczekają się remontów. Trwają przetargi na wyłonienie wykonawców tych robót. Powinniśmy ich poznać na przełomie maja i czerwca. Na ulicach wykonane zostaną remonty nakładkowe.
3: Ta technologia jest znana już w zasadzie od 3 lat, bo pierwszą ulicą, którą wyremontowaliśmy w systemie nakładkowym, to był 2024 rok i to była ulica Bohaterów Warszawy. System, który się przyjął i który sprawdza się, bo jest po pierwsze efektywny, a z drugiej strony też jest dosyć szybki. Cały remont może trwać czasami nawet tylko kilka tygodni.
0: Mówił Marcin Januchta, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach. Nawet 5000 tancerzy z całego świata przyjedzie w październiku do Kielc. To właśnie stolica województwa świętokrzyskiego będzie gospodarzem tanecznych mistrzostw świata.
4: Będą to takie konkurencje jak hip-hop, hip-hop battle, czyli batelki hip-hopowe, walki, popping i breaking. W tych konkurencjach będą walczyć tancerze w konkurencjach solowych, duetowych, w grupach i w dużych formacjach. Z mojego punktu widzenia wszystkie te konkurencje są bardzo atrakcyjne dla publiczności, dla trenerów, dla tancerzy.
0: Mówiła Anna Biały, wiceprezeska świętokrzyskiego klubu tańca Jump. Przed nami Geofestiwal w Kielcach. Start już 23 i 24 maja na Kadzielni. Na chętnych czekają m.in. zjazdy na Tyrolce, kajaki na Jeziorku Szmaragdowym, mistrzostwa w technikach linowych czy zawody dla BMX-ów.
5: To atrakcje zarówno w formie pokazów, które właśnie będą prezentowane tutaj, techniki jazdy freestyle'owej przez zawodników, medalistów Pucharu Europy.
0: Mówiła Katarzyna Telka, koordynatorka zawodów na skateparku.
2: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
0: RMF Max, rzut oka na mapy meteo. W najbliższych godzinach słupki rtęci wskażą okolice 15 kreski na plusie. Nigdzie nie popada, o parasolach możecie zapomnieć. Wiatr umiarkowany nie dokucza, ale może chwilami powiać nieco mocniej. Ciśnienie podwyższone, do końca dnia będzie się wahać. Na niebie na przemian chmury i przejaśnienia. Biometr obojętny, na wasze nastroje nie wpłynie. A jutro za oknami więcej słońca i na skali wyżej, do 21 stopni powyżej zera.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
7: No i co? Wreszcie ładna pogoda, a wam znowu coś w życiu nie wyszło? To nic.
8: Boże, jak ty brzydko zaczynasz ten program.
7: Chciałam powiedzieć, że nawet jeśli... to my i tak z tym nic nie zrobimy, ale za to możemy wam poprawić humor troszkę.
8: Tylko pogorszyłaś sprawę.
7: Nie, wcale nie. Zobacz, my po prostu inaczej patrzymy na świat.
8: Powiedziałeś ludziom, że jak jest źle, to i tak nie da się z tym nic zrobić.
7: Ale można zagrać Bibi Rexa, Faithless. Fajnie jest.
8: Wszystko jest dobrze.
7: Wszystko jest okej.
8: Wszystko jest super. New Religion w RMF Max. Michał Siwek.
7: Jestem Borycka Siemka.

0: Enrique Iglesias lubi to. I like it w RMF Max.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka.
0: No wiem, że jest dżingiel, no. Dlatego chciałam tylko powiedzieć, że to był Enrique Iglesias, tak? Wszystko się zgadza.
2: Wow. Dzień dobry.
0: Dzień dobry jeszcze raz, kochani.
2: Cudownie, że jesteście z nami w ten chaotyczny nieco wtorek, tak. W który jak zawsze będziemy pisać piosenkę. I ta piosenka będzie się składała z wiadomości, które wy do nas wyślecie. Każdą wiadomość obiecujemy uwzględnić.
0: Tak jest. I teraz sprawa jest prosta, bo jak trzeba do nas napisać na Messengerze RMF Max, to prawdopodobnie trzeba do tego wziąć telefon do łapci. No to sprawdźcie sobie od razu na tym telefonie, jakie macie ostatnie powiadomienie. Z jakiejś aplikacji, czy właśnie może z Messengera. I dajcie nam znać, co to za powiadomienie właśnie przez Messengera RMF Max. I my z tego zrobimy piosenkę.
2: Uczciwie, ostatnie powiadomienie, jakie dostaliście, wysyłacie na Messenger RMF Max.
0: Nie wstydźcie się.
2: Każdą wiadomość uwzględnimy. RMF Max.

0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

0: Boy, you turn me to Felix Jani, kaskada w RMF Max. Tak się gra na 17 minut po piątej. Do Watykanu na chwilę zaglądamy, kochani. To jest akurat dosyć rzadka sprawa w RMF Max.
1: Hit internetu.
0: Ale trzeba to sprawdzić, bo słuchajcie, papież Leon XIV przystał na prośbę młodych pielgrzymów, których spotkał tam w Watykanie. Oni go poprosili, żeby on zrobił 6-7 i papież to zrobił.
1: Zrobił 6-7 papież? Tak. Nie, dobrze, trzeba nadążać za trendami, inaczej będziesz w Watykany palcami.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery

0: impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł, a do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w galerii Echo w Kielcach. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.

0: Spróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
5: Znałem to już.
4: Dzięki RMF Max.
6: To tego się słucha.
4: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
6: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
7: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
8: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
9: I po reklamie.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Ale mnie dotyka tak w serduszko ten głos, to jest
2: tak
1: takie ładne,
2: tak
1: zrobił takie gili-gili, to jest bardzo przyjemne. 17.31 to jest RMF Max i męskie granie orkiestra z najnowszym numerem. Nareszcie, przed sekundką.
2: Ja się zastanawiam, jak cię pogila to, co przed nami za chwilę. Bo właśnie... to jest rzecz nietypowa. To wiecie, to jest trochę tak jak pizza z Nutellą na przykład, że niby nie pasuje, ale jak raz spróbujesz, to wiesz, że dobre.
1: Właśnie ja jestem jeszcze przed tym spróbowaniem, więc ja jestem na etapie, że nie pasuje.
2: No to,
1: ale...
2: to podobnie z tym numerem, słuchaj, bo masz Martina Garrixa i masz Eda Sheerana. Niby dwa różne światy, ale jakiś czas temu, już dawno temu w sumie, oni napisali razem kilka numerów, nie wszystkie się ukazały. Ten na przykład Repeat It też czekał długo na swoją premierę, ale wreszcie go mamy. Stwierdzili, no dobra, stary, jak już napisaliśmy, to opublikujmy, ludziom się spodoba. I się podoba.
1: To ja... przygotowuję się jak na pizzę z Nutellą i zastanawiam się, kto jest w tym duecie kim. Nutellą, a kto pizzą. Garrix i Sheeran w numerze Repeat It w RMF Max.
3: To jest nowość.

0: Gdzie jest mąż Rej? Prawdopodobnie gdzieś na zewnątrz. Cieszy się słońcem, które przyszło w niektóre rejony Polski. I mam nadzieję, że będzie go jak najwięcej w najbliższych dniach.
1: Proszę się zgłosić, to my Rej jakby co przekażemy. A tymczasem zapraszamy na pogodę za chwilkę i będą dobre wiadomości, a jak nie, to nie wiem co, ale mają być dobre.
2: Reklama. Tymczasem w salonie Filman. A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
3: Tak, u nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
2: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Odwiedź salon optyczny Filman w Kielcach w Galerii Korona.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
2: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
5: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłyną wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
2: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini ZK Motors. Radom, ulica Warszawska 234.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: SkyTrust. Prestiżowy adres dla tych, którzy sięgają wyżej. Wnętrza zaprojektowane przez duet Paprocki i Brzozowski. Wejdź i zobacz je w pierwszym etapie. Najwyższej jakości materiały, 4 windy, automatyczne drzwi kapsułowe, reprezentatywne lobby i panorama miasta. Ten adres zobowiązuje. SkyTrust nadaje nowy rytm życia w Kielcach. Marzenie? Nie. Już cel. Wejdź na stronę skytrust.pl. Trust Investment. Twój deweloper.
2: Hot grill.
3: Parilla caliente.
4: Grilla calda.
5: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
6: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: I po reklamie.

0: najlepiej zmiksowana playlista.
1: Say no more.
0: RMF Max. Hity na maksa.
2: Hity na maksa.
3: Just keep watching.
4: RMF Max, rzut oka na mapy meteo. W najbliższych godzinach słupki rtęci wskażą okolice 15 kreski na plusie. Nigdzie nie popada, o parasolach możecie zapomnieć. Wiatr umiarkowany nie dokucza, ale może chwilami powiać nieco mocniej. Ciśnienie podwyższone, do końca dnia będzie się wahać. Na niebie na przemian chmury i przejaśnienia. Biometr obojętny, na wasze nastroje nie wpłynie. A jutro za oknami więcej słońca i na skali wyżej, do 21 stopni powyżej zera.

0: Stateside. To Pink Pantress i Zara Larsson w RMF Max. Tymczasem my się zajęliśmy powiadomieniami. One są różne, one potrafią irytować, ale na pewno nie będą irytować w postaci piosenki.
1: O nie. Napisaliście nam przez Messengera RMF Max, jakie jest ostatnie powiadomienie, jakie dostaliście. No i proszę, piosenka o tym.

0: Roxy Węgiel wypływa na szerokie wody, a to dopiero wtorek. Za 4 minuty będzie 18 i już powoli się można szykować, słuchajcie, na ING Silesia Beats. Połowa czerwca to jest ten czas, żeby zrobić sobie dwudniową imprezę w Parku Śląskim.
1: Słuchaj, Justynko, nic dodać, nic ująć. No, tak, żeś to prawda? Ładnie powiedziała. Bądźcie z nami, będzie też flash i prognoza pogody po drodze, a później do zgarnięcia te wejściówki, więc bądźcie z RMF Max.
2: Reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Zapraszamy. Skoda Autoroad, Kielce, ulica Krakowska 283. Skoda.
3: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
4: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Już 21 maja wejdź z nami na budowę krakowskiej rogatki od Trust Investment. Wybierz swoje przyszłe mieszkanie i odbierz klucze jeszcze tego lata. Kwintesencja miejskiego życia w sąsiedztwie parku. Zainwestuj w najchętniej wybieraną inwestycję w centrum Kielc. Liczba wejść jest ograniczona. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś na www.krakowskarogatka.pl. Trust Investment. Twój deweloper.
5: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: na maksa.
1: Hity na maksa.
2: RMF Max, mamy dla Was kolejne najważniejsze informacje. To jest Flash. Paulina Płodzień, ruszamy. We Flaszu zaglądamy do Ostrowca Świętokrzyskiego. Urzędnicy ogłosili przetarg na przebudowę i zagospodarowanie przestrzeni w centrum miasta. Jak informuje reporter RMF Max Marcin Różyc, zgodnie z założeniami, w tym miejscu ma być dużo bardziej zielono niż obecnie.
3: W ramach planowanych prac rozebrana zostanie istniejąca fontanna, ale też część nawierzchni i schodów. Miasto chce wybudować kawiarnię dostępną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Na centralnym placu Ostrowca znajdzie się nowa fontanna multimedialna. Będzie też nawierzchnia przepuszczająca wodę i zbiornik retencyjny. Powstaną nowe tereny zielone, 4 ogrody deszczowe i infokiosk. Oferty w przetargu można składać do końca maja. Sama przebudowa zgodnie z planem potrwa do listopada przyszłego roku, a jej koszt jest szacowany na około 23 miliony złotych.
2: Te informacje miał dla Was Marcin Różyc.
0: To jest RMF Max.
2: Będzie drugi przetarg na dokumentację projektową potrzebną do remontu amfiteatru Kadzielnia. Pierwszy zakończył się fiaskiem, bo nie wpłynęła żadna oferta. Modernizacja obejmie nowe poszycie dachowe nad sceną i widownią, wymianę siedzisk oraz kompleksowy remont sceny. Jak zapowiada Geonatura Kielce, prace mają ruszyć w przyszłym roku.
4: Planujemy powtórzyć ogłoszenie przetargu, wydłużyć troszeczkę może termin na składanie dokumentów, na składanie oferty. No i zobaczymy wtedy, czy po drugim razie ktoś złoży, czy nie. No i wtedy przy już trzecim razie zastanowimy się, czy być może jakieś zamówienie z wolnej ręki. Przeanalizujemy to, zobaczymy. No mamy jeszcze czas, bo w tej chwili planujemy, żeby te prace zacząć w przyszłym roku. Natomiast wszystko jest kwestią właśnie ofert, czy one będą.
2: Mówił Mirosław Hejduk, dyrektor Geonatury Kielce. W RMF Max nic nam nie umyka. Ósmoklasistom i ich rodzicom przypominamy, że ruszyła rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. W tym roku na młodych czeka ponad 3000 miejsc w 95 oddziałach klas pierwszych. Ósmoklasiści w systemie elektronicznego naboru mogą wybrać dowolną liczbę szkół i dowolną liczbę klas w każdej z wybranych placówek. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji i oferty szkół znajdziecie na stronie Urzędu Miasta Kielce w zakładce Edukacja. Przed nami Geofestiwal. Start już 23 maja na Kadzielni. Na chętnych czeka szereg atrakcji. Co w planie?
5: Będziemy prowadzić szereg warsztatów dla dzieci, dla całych rodzin. Będą to warsztaty wspinaczkowe, warsztaty technik linowych, również zajęcia plastyczne pod tytułem budowa jaskini z papieru i kartonu tak naprawdę, czyli materiały recyklingowe. Chcemy w to zaangażować całe rodziny, od najmłodszych do najstarszych pokoleń.
2: Mówiła Agnieszka Szereg-Burczyk ze Speloklubu Świętokrzyskiego w Kielcach. W RMF Max śledzimy na bieżąco, co słychać w różnych częściach regionu. Teraz coś dla pań w wieku od 45 do 74 lat z Opatowa. We wtorek 26 maja przed Urzędem Miasta i Gminy na Placu Obrońców Pokoju zaparkuje mammobus. Będziecie mogły się w nim za darmo przebadać. Zapisy telefonicznie.
0: Nie zalewaj! Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
2: Jutro za oknami więcej słońca i na termometrach nawet do 21 stopni powyżej zera. Dziś trochę chłodniej, bo w najbliższych godzinach słupki rtęci pokażą około 12 kresek na plusie. Na niebie na przemian chmury i przejaśnienia, ale bez opadów. Parasole możecie zostawić w domu. Wiatr umiarkowany, chwilami może nieco mocniej powiać, choć nie powinien dokuczać. Ciśnienie podwyższone i będzie się wahać do końca dnia. Biometr obojętny, więc pogoda nie wpłynie na Wasze samopoczucie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
0: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
7: 5 minut po 6. Piękny wtorek w RMF Max. Piękny wtorek u Was w aucie być może. No i warto z nami być dłużej, bo za chwilę karnety na ING Silesia Beats.
8: Cały worek.
7: Karnetów?
8: W ten wtorek.
7: Aha. No nie, aż worka to nie mamy, ale jest trochę.
8: Ale mogliśmy je włożyć do worka i wtedy byłyby w worku.
7: Po prostu byłyby w worku, tak. Mhm. To się zgadza, bo tutaj zero ściemy, słuchajcie.
8: Absolutnie nie kłamiemy z niczym. Gordo i Loco Loco w głośniku, a my za chwilę komuś rozdamy te wejściówki, więc bądźcie z nami. Michał Siwek.
7: Justyna Borycka, to jest kanał nadawczy w RMF Max.

0: Taylor Swift w RMF Max. Shake It Off, imprezowy klasyk u nas w głośniku, a wy niedługo możecie na takiej imprezie z dużą ilością klasyków się znaleźć. Chodzi oczywiście o ING Silesia Beats 2026.
1: Tam też będzie można troszeczkę zatrząść różnymi częściami swojego ciała w rytm, między innymi tym jego trampeta. Będzie tam też Dimitri Vegas, John Newman, Wiz the MC, także naprawdę sporo gwiazd i to w weekend 12-13 czerwca i ING Silesia Beats. RMF Max oczywiście też będzie na miejscu. No i wy możecie być. I teraz sprawa jest taka. Walczymy o karnety na cały festiwal. 2 dni wielkiej imprezy. Więc pytanie do was brzmi, jak przetrwać 2-dniową imprezę?
0: Strategie są różne, podejścia są różne i chcemy je wszystkie poznać, ale ktoś, kto przedstawi najbardziej kreatywny pomysł, jak tego dokonać...
1: Albo prawdziwy po prostu.
0: Albo prawdziwy. Dostanie szansę zawalczenia o wejściówki na ING Silesia Beats na antenie RMF Max. Jest o co walczyć, więc czekamy na Messengerze RMF Max.

0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

0: Dawid Podsiadło i jego sezon w RMF Max. Dawid już się szykuje na stadionowe koncerty, w tym w Chorzowie, ale my do Chorzowa to was wysyłamy, słuchajcie, dzisiaj na ING Silesia Beats.
1: Niezapomniana impreza, wyjątkowy festiwal już niedługo, jeden z pierwszych tego lata, jeden z największych w Polsce. Możecie tam być. Zbieramy odpowiedzi na Messengerze.
0: RMF Max, tak jest. Tutaj piszecie, jak przetrwać dwa dni imprezy, bo karnety, które dzisiaj mamy do rozdania, są dwudniowe. No i za chwilę do kogoś z was będziemy dzwonić, ale uwaga, bo tutaj można wygrać i przegrać.
1: No bo jak już dostaniesz się na antenę RMF Max, jak wybierzemy twoje zgłoszenie jako to najciekawsze, no to masz gwarantowany jeden karnet, a potem masz do wyboru zawalczyć o drugi, ale wtedy możesz wygrać dwa karnety. Ale jeżeli przegrasz, to tracisz również ten pierwszy.
0: Robi się fajnie, robi się ciekawie. Będą emocje na pewno, słuchajcie. Tych karnetów trochę jest do zdobycia w RMF Max, więc spróbujcie szczęścia i piszcie na Messengerze RMF Max, jak przetrwać dwudniową imprezę. RMF.

0: Colo i Evan w RMF Max. I to jest moment, żeby rozdać wejściówki na ING Silesia Beats. Ten festiwal już w drugi weekend czerwca, 12-13 czerwca, tak dokładniej. I z nami w tej sprawie już Patrycja, która wie, jak przetrwać dwudniową imprezę. Proszę się podzielić swoim sposobem, Patrycja.
1: Cześć, słuchacze. Jak przetrwać dwudniową imprezę? Trzeba nie siadać nawet na chwilę, bo wtedy organizm myśli, że to już koniec imprezy.
0: I już się nie da wstać, co?
1: Tak.
2: Za wszelką cenę nie dać organizmowi dojść do odpoczynku. Ładujemy, a potem jak już usiądziemy po tych dwóch dniach, no to dopiero wtedy leżymy przez tydzień, tak?
1: Dokładnie, zgadza się.
2: Klasa.
0: Bierzemy to na klatę i bierzemy to w spis naszych sposobów na przetrwanie imprezy, ale teraz Patrycja, no w nagrodę oczywiście za tą złotą radę, karnet na ING Silesia Beats leci w twoje ręce. Jest już twój.
2: Twoje.
1: Super, bardzo się cieszę, dziękuję.
0: Tylko teraz tak. Jest druga sprawa, bo fajnie by było pewnie na ten festiwal z kimś pojechać. Więc my mamy jeszcze jeden karnet, który może teraz trafić do ciebie. Tylko, że musisz zdecydować, czy o niego grasz, czy nie. Bo jeśli przegrasz, to niestety stracisz też swoją wejściówkę, którą dostałaś za odpowiedź. Będzie trzeba zagrać w zabawie 5 sekund. Kojarzysz, o co chodzi?
1: Jakbym mogła prosić o przedstawienie zasad, byłoby super.
0: Oczywiście, słuchaj, będą trzy pytania, trzeba będzie wymienić po trzy rzeczy, miejsca, różnie to tam bywa w tej zabawie i będziesz miała 5 sekund na wymienienie właśnie trzech rzeczy, o które cię poprosimy.
1: Aha.
0: Mhm.
2: Trzy rzeczy z podanej kategorii, będzie na to 5 sekund. I szanse będą 3. W dwóch przypadkach musi ci się powieść, żebyśmy uznali, że wygrałaś. Czy zasady są jasne?
1: Są jasne.
2: To teraz decyzja, czy grasz, czy nie grasz.
1: No, mówią, że kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, więc spróbujmy.
0: No dobra.
2: No dobra, podoba mi się to.
0: Patrycja, super. Odrobina ryzyka w życiu się przydaje, ale trzeba też teraz się skupić i po prostu nie ulegać presji czasu. Na pewno dasz radę.
2: Patrycja.
0: Uwaga.
2: Prosta sprawa. Justyna poda kategorię, ja po chwili powiem czas, start i wtedy leci twoje 5 sekund, dobra?
1: Dobra.
0: Okej. Okay. No to słuchaj, Patrycja. Wymień 3 okrągłe owoce.
2: Czas, start.
1: Jabłko, brzoskwinia, morela.
2: Klasa! 1-0 dla Patrycji.
0: I teraz wiesz, że masz jeszcze sporo czasu, jakby co. Bo to 5 sekund dopiero co się skończyło.
1: Okay.
0: Słuchaj, to teraz jeszcze jedno pytanie. Jeśli teraz ci się uda, to masz 2 karnety na ING Silesia Beats. A jak teraz się nie uda, no to będzie jeszcze jedna szansa. Także na spokojnie, na luzie. Jesteś gotowa?
1: Dobra, spróbujmy. Jestem gotowa.
0: Wymień 3 rzeczy, które zabierzesz na festiwal.
2: Czas, start.
1: Klucze, okulary przeciwsłoneczne i pufę dmuchaną.
2: Pufę? Zabierzesz pufę?
1: Klucze domu, muszę wrócić do domu po tych dwóch dniach. A pufę?
2: Ostatnie co było?
1: Dmuchana pufa.
0: Ale miałaś nie siadać przecież.
1: Dla koleżanki.
2: Nie, my się czepiamy się oczywiście na siłę, ale oczywiście, że drugi karnet jest już twój, więc możesz już powolutku pisać do znajomej, znajomego, mamy, taty, nie wiem kogo zabierzesz.
1: Super, dziękuję bardzo, bardzo się cieszę.
2: To było takie trochę pytanie, myślałem, że nam powiesz kogo zabierzesz.
1: A ja to jeszcze pozostawię tutaj miejscą. Zastanowię się.
0: No to Patrycja,
1: zasłużył.
0: Patrycja, twój chłopak albo koleżanka usiądą na pufie, a ty tańcz ile w nogach sił przez całe 2 dni na ING Silesia Beats. Bawcie się dobrze.
1: Dokładnie tak, bardzo dziękuję.

0: Patrycja z wejściówkami na ING Silesia Beats, a Mata z nowym numerem. To był Mata właśnie i jego nowy numer Echo w RMF Max.
1: I tak gramy bardzo dobrze w kanale nadawczym. Za chwilę kolejne bęgery, a wejściówki na ING Silesia Beats jeszcze w tym tygodniu się u nas pojawią, więc słuchajcie uważnie, bądźcie blisko. Dużo dobrej zabawy w RMF Max. Za chwilę też ważne rzeczy, bo będzie prognoza pogody.
0: Tak, i możecie krzyczeć z radości, tak jak Patrycja, która potem poza anteną myślała, że się rozłączyła, a wcale się nie rozłączyła i słyszeliśmy takie piękne, takie...
1: Tak było, nie zmyślam.
0: Piękne. Patrycja, pozdrawiamy.
2: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy do salonu Lexus Kielce, transportowców 9. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Doskonały dzień mamy na DOS.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź DOS.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na DOS.pl.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Co ty taki zakręcony?
2: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
1: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
2: Co? Tak szybko?
1: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
2: Czekaj.
1: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na TEP.pl.
2: Radom, Słowackiego 84.
1: TEP Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
0: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
3: I po reklamie.

Jutro za oknami więcej słońca i na termometrach nawet do 21 stopni powyżej zera. Dziś trochę chłodniej, bo w najbliższych godzinach słupki rtęci pokażą około 12 kresek na plusie. Na niebie na przemian chmury i przejaśnienia, ale bez opadów. Parasole możecie zostawić w domu. Wiatr umiarkowany, chwilami może nieco mocniej powiać, choć nie powinien dokuczać. Ciśnienie podwyższone i będzie się wahać do końca dnia. Biometr obojętny, więc pogoda nie wpłynie na wasze samopoczucie.

0: przez miasto i w dłuższej trasie takie pa, to naprawdę potrafi zrobić dobry wtorek i od tego jesteśmy w RMF Max, tutaj kanał nadawczy. I właśnie a propos kierowców, ciekawą wiadomość znalazłam. Podobno 81% kierowców boi się jeździć w nowym miejscu po ciemku.
1: 81% kierowców boi się po ciemku?
0: No.
1: Spokojnie, my jesteśmy bezpieczni. U nas się zawsze jakiś cwaniak na długich znajdzie.

0: Uwielbiam, jak ten numer się rozkręca w drugiej części i się robią takie drum and bassy all the time. John Summit za nami, Firm of Max.
1: Wiadomo, druga część zawsze lepsza.
0: W Shreku tak. I w Killerze.
1: I Władca Pierścieni chyba też.
0: Aha.
1: Za chwilę flash i prognoza pogody, bądźcie z nami.
2: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
1: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
3: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max.
4: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
5: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
6: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
7: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
6: Ci, co ją znają, reagują.
8: Ach!
7: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
9: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max.
12: Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
13: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
14: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
16: Jak tak? To Allegro.
17: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie.

0: Jajna mięs mega paka 6,49 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 14,99 za kilogram. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5. produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.

0: Maxa. RMF Max, mamy dla Was kolejną porcję najnowszych informacji z regionu. Paulina Płodzień, zapraszam na Flash. RMF Max, wiecie, czym żyje miasto. Jak zawsze śledzimy sytuację na drogach, a na nich sporo remontów. Wystartowały prace przy nowej drodze dla rowerów wzdłuż ulicy Sandomierskiej w Kielcach. Pierwsze roboty objęły odcinek od Alei Solidarności do ulicy Romualda. Prace obejmą również modernizację sygnalizacji świetlnej przy ulicy Śląskiej oraz przy wyjeździe ze Straży Pożarnej. Prace zakończą się na koniec maja przyszłego roku.
1: To jest RMF Max.
0: Zostajemy w Kielcach, ale przenosimy się na ulicę Warszawską. Tam również trwa remont. Prace prowadzone są na odcinku od skrzyżowania z Orkana do Ronda Geodetów. Na razie nie są bardzo uciążliwe te prace dla kierowców, ale to ma się zmienić w najbliższym czasie.
2: Początek prac dotyczył prac na tak zwanych schematach, to znaczy wykonawca wygradzał pewną działkę roboczą, gdzie były prowadzone prace przy krawężnikach, ale już niedługo należy się spodziewać tych prac takich bardziej zaawansowanych, czyli na ulicy Warszawskiej, przypomnę, będziemy frezować się tą starą nawierzchnię.
0: Co tam będzie się działo?
2: Będziemy frezować się tą starą nawierzchnię, następnie będzie układana pierwsza nawierzchnia, tak zwana wiążąca. Potem będzie czas na regulację tych urządzeń, które są w ulicy, czyli mówimy tu między innymi o wpustach do kanalizacji deszczowej, pracy przy chodnikach, przy przystankach autobusowych, później oczywiście ułożenie tej ostatniej warstwy, drugiej warstwy bitumicznej, czyli tak zwanej warstwy ścieralnej, a następnie już malowanie i oznakowanie zarówno pionowe, jak i poziome wszędzie tam, gdzie to było konieczne.
0: Mówił Marcin Januchta, rzecznik MZD w Kielcach. Roboty potrwają do 21 lipca. Trwa nabór wniosków o dotacje na instalacje do zbierania deszczówki w Kielcach. To już kolejna odsłona miejskiego programu. Jakie warunki trzeba spełnić?
3: Przede wszystkim trzeba być właścicielem nieruchomości na terenie Kielc. Poza tym pracę rozpocząć dopiero, gdy podpiszemy umowę z miastem. Program działa od 2020 roku. Do tej pory mieszkańcy zainstalowali z miejskimi dotacjami prawie 500 naziemnych i podziemnych zbiorników oraz wykonali 5 oczek wodnych.
0: Tyle od naszego reportera RMF Max, Marcina Różyca. Teraz przenosimy się do Nowej Słupi. Przy zalewie w Baszowicach 21 czerwca odbędzie się piknik profilaktyczny. Wśród atrakcji strefa dmuchańców dla dzieci, malowanie twarzy, warkoczyki, gry i zabawy prowadzone przez animatorki, piana party oraz festiwal kolorów, a także rozstrzygnięcie konkursów plastycznego oraz kulinarnego. W planie też oczywiście występy artystyczne. Start o godzinie 15. Koniecznie wpadnijcie. A nieco wcześniej w kalendarzu, bo już 31 maja w amfiteatrze przy Parku Legend w Nowej Słupi odbędzie się Dzień Dziecka. Start o 15. W planie pokaz talentów, konkursy i animacje, stanowisko łucznicze, zjeżdżalnie dla dzieci, warsztaty lalek motanek, łamigłówki, mądra główka i wiele innych niespodzianek. Nie może Was tam zabraknąć, koniecznie wpiszcie sobie ten termin do kalendarza.
1: Jesteś ciekawy, co graliśmy i co zagramy? Wejdź na rmfmax.pl.
0: RMF Max, rzut oka na mapę meteo. Na niebie dziś przeplatać się będą chmury i przejaśnienia, ale deszczu synoptycy nie przewidują, więc o parasolach możecie zapomnieć. Na termometrach w najbliższych godzinach około 12 kresek na plusie. Wiatr umiarkowany, choć chwilami może powiać nieco mocniej. Ciśnienie podwyższone i do końca dnia będzie się wahać. Biometr obojętny, na wasze nastroje pogoda raczej nie wpłynie. Jutro jeszcze przyjemniej, bo więcej słońca i nawet do 21 stopni na plusie.
4: Zjedzcie se coś dobrego. Jak najbardziej zachęcam, to jest taka mała przyjemność, którą może sobie każdy dzisiaj zrobić.
5: Tak, ja na przykład zrobiłam przyjemność Michałowi, dając mu śliwkę w czekoladzie.
4: Tak w ogóle stąd inspiracja właśnie.
5: Ale to czemu jeszcze nie zjadłeś, tylko leżę i czeka? Ja już swoją zjadłam.
4: No bo się boję, że mi drugiej nie dasz i sobie zostawiam.
5: Nie no, dam ci jak będziesz chciał. Same miłe rzeczy do 20 w RMF Max, to jest kanał nadawczy. Jeszcze sobie trochę pogadamy, piszcie co tam u Was słychać na Messengerze RMF Max. Jesteśmy w kontakcie, tutaj Siwek i Borycka.
4: Siemanko.

0: Ale ten Kygo ładnie śpiewa na tym numerze. No, Kygo i Save My Love w RMF Max. Tak gramy o tej porze, 13 minut po 19. Pomyśleliśmy, że to jest też dobry moment, żeby zapytać was o to, czym was życie zaskoczyło ostatnio?
1: No bo różne rzeczy potrafią zaskoczyć.
0: I życie ogólnie takie jest, że czasem zaskakuje mnie, ciebie.
1: To życie.
0: To życie ono zaskakuje.
1: Mnie też często zaskakuje życie i chcielibyśmy zapytać o co, o czym was zaskoczyło życie, więc meldujcie te zaskoczenia messengerem RMF Max.
0: Zrzućcie to z siebie po prostu. To jakby to czasem trzeba powiedzieć, wykrzyczeć.
1: Zaskoczcie nas jak życie. RMF Max. RMF Max.
0: And it goes. Messenger RMF Max. Tutaj czekamy na głosówki.

0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

0: Fukej i Vito Bambino w RMF Max. A Fukej też na ING Silesia Beat się pojawi, to tak tylko dodajemy. Jeszcze karnety u nas będą do zgarnięcia. Tymczasem pytamy was już o to, co was zaskoczyło? Czym was życie zaskoczyło tak naprawdę?
1: Jedna z wiadomości zaskoczyło mnie to, że po 14 latach napisałam maturę, odważyłam się i właśnie mam ją za sobą ustną na ponad 60%.
2: Życie! Życie!
0: Wciąż zaskakuje mnie. A was? Czym zaskoczyło życie ostatnio? Dajcie znać, nagrajcie głosówkę na Messengerze RMF Max.
1: 19.21, nie możemy się doczekać, żeby życie i słuchacze RMF Max po raz kolejny nas zaskoczyło. Max.

0: Pokus, pokus, gwizdu, gwizdu, takich super numerów w RMF Max mamy bardzo dużo.
1: Myślałem, że będziesz rymować do tego gwizdu.
0: Otóż nie. Bletka i dwa dni to za chwilę, ale teraz ważne wiadomości dla kierowców. Proszę. Co, wytrąciłam cię z równowagi? Niemożliwe.
1: Ociupinkę. Mnie zbiłaś z pantełyku tak zwanego. Słuchajcie, będą zmiany w przeglądach samochodowych, w tych okresowych przeglądach, które każdy z nas musi robić co roku. I tutaj pojawią się obowiązkowe zdjęcia licznika oraz samochodu podczas takiego właśnie przeglądu, drodzy państwo. Żeby uniknąć tych tak zwanych fikcyjnych przeglądów. Będzie fotka. Licznik.
0: Aha.
1: I cały samochód.
0: O, to dobrze wiedzieć, że będą foty, bo to przed następnym po prostu takim zdjęciem trzeba umyć tę bestię, żeby się dobrze prezentowała w całości.

0: Alex Warren i Fever Dream w RMF Max. No ten gość się już trochę nakrzyczał w tym tygodniu, ale jeszcze daje radę, no.
1: No bo mu jeszcze dużo tygodnia zostało, a jeszcze tę piosenkę kilka razy puścimy, bo wyjątkowo dobrze brzmi. Za 20 minut będzie 20 w RMF Max.
0: I co w pogodzie? Za chwilę sprawdzimy, bo z jednej strony słońce, ale może być jeszcze burzowa. Reklama.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie, a warto?
1: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo eObuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super, no to jak dołączyć?
1: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
10: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
9: A, no i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: I po reklamie.

RMF Max, rzut oka na mapę meteo. Na niebie dziś przeplatać się będą chmury i przejaśnienia, ale deszczu synoptycy nie przewidują, więc o parasolach możecie zapomnieć. Na termometrach w najbliższych godzinach około 12 kresek na plusie. Wiatr umiarkowany, choć chwilami może powiać nieco mocniej. Ciśnienie podwyższone i do końca dnia będzie się wahać. Biometr obojętny, na wasze nastroje pogoda raczej nie wpłynie. Jutro jeszcze przyjemniej, bo więcej słońca i nawet do 21 stopni na plusie.

0: No i ten beat zostanie ze mną już na resztę nocy i tu już tak? Nie ma odwrotu od tego. Niestety
1: też
0: powinno
1: tak
0: być
1: masz?
0: Takie ostrzeżenie emitowane przed tą piosenką, moim zdaniem. Ale cóż, no już po ptokach.
1: Czyli też tak masz, że jak wychodzimy z radia, to zostaje ci ta ostatnia piosenka, którą graliśmy
0: tak.
1: W głowie.
0: Pe-pe-pe-re-pe-pe.
1: No i tak, i tak będziemy wracać do domu. A wy jedźcie z RMF Max dalej, bo za chwilę... Graba, najlepsza dziesiątka na liście Hobbens, jeszcze więcej super bangerów, a my się słyszymy jutro po 17. Siwy Kiborycka, cześć.
2: I to czas na imprezowy rozkład jazdy w RMF Max. Rozkład jazdy dla Kielc i okolic. Przemek Kubera, kłaniam się nisko. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że to jest dopiero wtorkowy wieczór, ale co nam szkodzi sobie delikatnie weekend poplanować, a będzie co robić. Zaczynamy od piątkowego wieczoru. Można tak na spokojnie zacząć od stand-upu w klubie studenckim w SPAK przy Śląskiej. Cezary Jurkiewicz z materiałem Czyste Sumienie. Czarek, jeśli chodzi o stand-up, to nie bierze jeńców, więc jeżeli jesteście wrażliwi, to nie siadajcie w pierwszym rzędzie. To na pewno. Noc Latino przed nami także. Klimat Teatru Cubano i gość specjalny Alexis Winant zapraszają do klubu Ultrafiolet przy Sienkiewce. To w sobotę po godzinie 21. W weekend przed nami Geofestiwal Kielce 2026, a to oznacza, że na Kadzielni w sobotni wieczór, dokładnie po 19:00 wybrzmi granie od Essex Live Band w ramach Etnika Elektronika, połączenie etnicznych brzmień z dobrym elektronicznym bitem. Wierzcie mi, to zawsze działa. Można to sprawdzić na własne uszy w sobotę na Kadzielni.
3: Reklama. Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
4: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Masz już Modivo Club Gold?
7: Nie. A warto?
6: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
7: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
6: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
7: Brzmi super. No to jak dołączyć?
6: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
8: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
9: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
10: Rossmann.
11: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
12: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
11: No, ci panowie z Media Expert.
12: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
13: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Sprawdź to sam, czekaj dał, kusi ceną każdy dział.
15: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
16: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
17: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
18: Zapraszamy. Skoda Autoród, Kielce, ulica Krakowska 283.
19: Skoda. I po reklamie.

To jest ten czas, kiedy muzyka brzmi lepiej wieczorem, wiadomo. Przemek Grabowski, witajcie po 20 w RMF Max. Zaczynamy nasz czas od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Najważniejsze hiciory, nowości, premiery. Sprawdzacie, głosujecie, komentujecie na rmfmax.pl. A zestawienie otwieramy tak słonecznie, wiosennie, tanecznie. Bauza w numerze Magnetic.

0: Nowa gdzieś wysoko, wysoko, bardzo wysoko w chmurach. Chainsmokers, Ellie Oaks, nasza nowość na liście Hot Bands Echo. Na razie poczekalnia. Takie brzmienia, wiecie, bardziej melodic techno. Jeśli chodzi o takie właśnie bity, no to jeszcze, jeszcze dzisiaj na liście Hot Bands nowość od Ebena. Wraca do nas także Bob Sinclair. Kto pamięta tego francuskiego DJ-a? Bob wciąż na scenie ma świetną nowość. Bob i Sinclair, Kajsa, to przed wami. A na dziewiątym nasi Whitey, przyjaciele, California Love.
1: Sponsorem programu Hop Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

trzeba go chyba zaprosić na pierogi, bo jeszcze w Polsce nie był, a jest tak długo na liście Hot Bands. To amerykański DJ Illenium i Ellie Goulding, Don't Want Your Love. Dzisiaj 8 na liście Hot Bands. Wracamy do premier. Bob Sinclair, francuski mistrz muzyki house, robi swoje przez lata. Jest wierny przede wszystkim właśnie house'owi i disco. I tutaj Bob Sinclair i Kajsa samplują nawet lata 80. w numerze I Can't Wait. Polecam wam już tak na wakacje z RMF Max. Nasza premiera dzisiaj.

0: Jaki zaszczyt ostatnio dopadł chłopaków z BTS. No bo wiadomo, są na liście Hobbency, dzisiaj siódemka w numerze Swim, ale także zostali zaproszeni oficjalnie do Pałacu Prezydenckiego. Jeszcze nie u nas, ale już w Meksyku, może u nas to też się wydarzy. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę sprawdzamy, gdzie ląduje Gordo, jego Loco Loco. Będą też kolejne klubowe nowości.
1: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Reklama.
3: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
4: O kurde.
3: Bo kasa może być twoja, tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
4: No jak najbardziej, jak najchętniej.
3: Zgłoś się, traf i wygraj teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
7: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
3: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max.
8: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
9: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
10: Świętokrzyski Festiwal Piwa powraca. Od 29 do 31 maja rynek w Kielcach zamieni się w centrum dobrego piwa, muzyki i festiwalowej energii. Co na Was czeka? Kraftowe piwa z całej Polski, rękodzielnice, strefa zabaw oraz konkursy z nagrodami. Świętokrzyski Festiwal Piwa to jedyne takie wydarzenie w regionie. 3 dni wyjątkowej atmosfery, której nie da się podrobić. Wstęp wolny. Sponsorem festiwalu jest Browar Bałtów.
11: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
12: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
11: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
12: Litorsal Senior?
11: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
13: Zdrowit.
14: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
15: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
14: Ci panowie z Media Expert.
15: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
16: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
18: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
17: Latium?
18: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
17: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
18: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
13: Zdrowit.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
0: Zdrowit.
4: I po reklamie.

trochę lepiej, trochę gorzej. No ja akurat trochę gorzej, dobrze, że tego nie widać, ale trudno się nie poruszać do tego bitu. To bracia z Brazylii, Dub Dogs, How Does It Feel? Tak, tak, samplują tutaj nowe klasyki i możecie na nich głosować rmfmax.pl. No myślę, że musi znaleźć się miejsce dla tego bitu w tym tygodniu na liście Hot Bands. Teraz Wiktor Waligura. Już z nami, już na miejscu piątym. Jego cztery pory roku.

I jak słychać, Eben też skakuje już nie tylko w Deep House, ale także w Melodic House w nowości Runaway. Kogo złapało? Kto zagłosuje dzisiaj wieczorem? Sprawdzam ilość głosów na hop pod rmfmax.pl. Przed wami nowa jedynka. Kto tam może rządzić? Kogo jeszcze nie było? Na pewno nie Metzner, chociaż jest blisko. Dzisiaj Metzner już trzeci w numerze Gotham. RMF Max 3. Numer 3.

0: Dracula jest naprawdę spektakula i dzisiaj jedynka na liście Hot BNC. Zostańcie z RMF Max. Wracam z nowościami, z dobrym bitem. Będzie nowość od Aloka. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: I to czas na imprezowy rozkład jazdy w RMF Max. Rozkład jazdy dla Kielc i okolic. Przemek Kubera, kłaniam się nisko. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że to jest dopiero wtorkowy wieczór, ale co nam szkodzi sobie delikatnie weekend poplanować, a będzie co robić. Zaczynamy od piątkowego wieczoru. Można tak na spokojnie zacząć od stand-upu w klubie studenckim w SPAK przy Śląskiej. Cezary Jurkiewicz z materiałem Czyste Sumienie. Czarek, jeśli chodzi o stand-up, to nie bierze jeńców, więc jeżeli jesteście wrażliwi, to nie siadajcie w pierwszym rzędzie. To na pewno. Noc Latino przed nami także. Klimat, Teatro Cubano i gość specjalny Alexis Winant zapraszają do klubu Ultrafiolet przy Sienkiewce. To w sobotę po godzinie 21. W weekend przed nami Geofestiwal Kielce 2026, a to oznacza, że na Kadzielni w sobotni wieczór, dokładnie po 19:00 wybrzmi granie od Essex Live Band w ramach Etnika Elektronika, połączenie etnicznych brzmień z dobrym elektronicznym bitem. Wierzcie mi, to zawsze działa. Można to sprawdzić na własne uszy w sobotę na Kadzielni.
2: Reklama.

0: Spróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A
2: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Świętokrzyski Festiwal Piwa powraca. Od 29 do 31 maja rynek w Kielcach zamieni się w centrum dobrego piwa, muzyki i festiwalowej energii. Co na Was czeka? Kraftowe piwa z całej Polski, rękodzielnice, strefa zabaw oraz konkursy z nagrodami. Świętokrzyski Festiwal Piwa to jedyne takie wydarzenie w regionie. 3 dni wyjątkowej atmosfery, której nie da się podrobić. Wstęp wolny. Sponsorem festiwalu jest Browar Bałtów.
4: Dzień dobry, sąsiadce.
5: Słucham? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
4: To do zobaczenia.
5: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Bo w Media Expert
9: taniej masz. Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: Budujesz osiedle, prowadzisz hurtownię, a może grodzisz dom? Wikans to ogrodzenia panelowe prosto od producenta. U nas dostaniesz kompletny system, gwarancji jakości i atrakcyjną cenę. Bez pośredników. Składy budowlane i deweloperzy, z nami zyskacie pewnego partnera. Zapewniamy transport i profesjonalny montaż. Sprawdź na www.ogrodzeniapanelowewikans.pl lub dzwoń 788 621 824. Wikans. Solidne ogrodzenia na lata.
12: Doskonały dzień mamy na DOS.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź DOS.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na DOS.pl.

0: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: I po reklamie.

czy macie go już w swoich ulubionych, bo ja mam od dawna. To Alok pozdrawia w Polsce z Brazylii Dive into Me. Przemek Grybowski, witajcie po 21 w trwający jeszcze dzień dobrych uczynków. Dzień się jeszcze nie skończył, jakby co można zrobić? Taki dobry uczynek. Liczą się nawet takie najmniejsze. A granie fajnej muzyki to też się zalicza jako dobre uczynki? No myślę, że tak. No to teraz dobry uczynek. Bledka na mikrofonie. Komu miałabym powiedzieć?

singielek i nie tylko o tej porze z RMF Max, Remedy i Manuel. A wiecie, że są takie obozy dla singli i singielek, naprawdę, i można tam nie tylko spędzić fajnie czas, ale można też poznać kogoś fajnego. A może poznacie kogoś miłego odsypiając, bo są także hotele, które oferują usługę Revenge Sleep. Chodzi o specjalne pakiety dla ludzi permanentnie niewyspanych. Po prostu jest tam super cicho i na śniadanie można przyjść o 11. Nawet kto by tak chciał. Ale teraz nie zaśniemy, bo sprawdzamy kolejne nowości. Już na lato do Maxa też. Oscar Metcalf i jego Sweet Nothings.

0: Hej, San, świetny numer na rower zabrałbym na pewno, w szczególności, że szykują się cieplejsze dni, naprawdę idzie słońce i super wiosenna pogoda. Sam Feld Weiss i Aloe Black to przecież wokalista, który śpiewał w produkcjach, które lata temu wydawał Avicii i przypomnimy sobie tego DJ-a już za kilka minut, no bo powróci Addicted to You, czeka też Swedish House Mafia, wiadomo, wieczorowo, musi być na dobrym bicie.
1: Reklama. Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid. Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
4: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
5: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
6: O kurde.
5: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
6: No jak najbardziej, jak najchętniej.
5: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
8: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
9: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
8: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
10: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: I po reklamie.

Wait So Long, Swedish House Mafia wciąż w formie. No i nie musiał czekać za dużo. Tylko rok na urodzinowe życzenia. Szymek podsłuchuje i świętuje. Szymon, wszystkiego najlepszego od twojej ukochanej Żanety. Wszystkiego naj. Oczywiście cała rodzinka ukochana. I joystick mam tu napisane. Szymek, to są chyba takie życzenia z podtekstem. Może już mniej, tam rzadziej graj w grę i może trochę więcej czasu dla najbliższych. Szymek, wszystkiego najlepszego. Justin Bieber zaśpiewa dla ciebie. No posłuchaj sobie Bieberka urodzinowo i Nicki Minaj. Beauty and the Beast.

Back to France to Sonberg, który miał taki wypadek na scenie w trakcie ceremonii Brit Awards, brytyjskich nagród muzycznych. Ktoś tam się rzucił na scenę, ktoś tam go popchnął, on się przewrócił, ale szybko chwycił za mikrofon, śpiewał dalej. Fani piszą, że to chyba jakaś ustawka była, a może po prostu rzeczywiście jest taki dobry. Za chwilę Bob Sinclair, jego klasyk World Hold On, ale teraz świeże bity wieczorowo w RMF Max, Eben i jego Hello.

0: No i tak trochę też po angielsku nawija w tym numerze Gibbs i jego nowość Win. Może chciałby zaskoczyć Eminema, może Gibbs chciałby wkroczyć nie tylko już na polskiej scenie, odnosić sukcesy, ale także za granicą. No trzymajmy za niego kciuki. Zostańcie z RMF Max, bo za chwilę wracamy do klubowej klasyki. Odświeżona Insomnia Faithless plus Bibi Rexa czeka New Religion.
1: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Expert
9: taniej masz. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku.

0: Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
1: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
2: Mama była smutna i zmęczona.
0: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowit.
4: I po reklamie.

0: Max dowozi.
1: Ale akcja.
0: RMF Max. Hity na maksa.
2: Hity na maksa. Please just rewind, let me show you to the max.

Tak, i klimacik wieczorowo. Gdy będziesz sam, Wiktoria Kida, Księga Żywiołów, Oskar Cyms, gwiazda naszej trasy Lator Maxa. Wkrótce kolejny przystanek, gdzie będziemy. Szczegóły jeszcze w tej godzinie, ale oczywiście nie jesteście sami. Graba z wami i dużo dobrego bitu. Za chwilę Anima i jego nowości Beautiful. Teraz kawałek, który rządził tygodniami na liście Hot Bands. Przecież wielokrotnie na miejscu pierwszym i wciąż tańczymy. To Kungs i jego Galaxy.

Chłopaki z berlińskiej ekipy Fastboy mają naprawdę fajne stylówki. Powiedziałbym, że nawet wyprzedzają trochę modę, dlatego warto ich śledzić. Plus topik przed chwilą w numerze Forget You. A jak tam stylówki Rehaba? On akurat specjalnie chyba wyglądem na scenie się nie przejmuje. Najważniejsze jest dla niego przygotowanie. Do swoich setów potrafi przygotowywać się po kilka godzin, przyznaje. I często gra numery, których jeszcze świat nie słyszał. Teraz jego nowość. Polecam wieczorowo w RMF Max Rehab i jego Ghost Town.

Sofia Loren, to Tymek w RMF Max. O tej porze już chyba nie planujecie odkurzania, prawda? No sąsiad by się wkurzył, gdyby ktoś odkurzył, ale warto słuchać dobrych bitów, jak się sprząta, bo okazuje się, że ludzie słuchający muzyki podczas sprzątania potrafią pracować nawet o 30% szybciej, w szczególności do takiego bitu jak teraz. Jazzy i Spritz w RMF Max, Can't Deny It.

0: Co jeszcze można by przerobić? No, sporo hiciorów. Tutaj nowa wersja The Lights Off. Zrobili to Juste, Jakstyle i Jon. Teraz zaproszenie do nas na Instagrama, bo ostatnio odwiedzały nas także modelki razem i solowo. Były ciekawe wyznania, również w naszym podcaście Bratnie Dusze. A nowość od modelek macie teraz w RMF Max. Tak już na wakacje, bo za miesiąc lato, tak więc leci Lubię Cię jak lato.
1: To jest nowość RMF Max. I love it, you're glad to

oficjalnie powrót na miejsce pierwsze listy Hot BNC Tame Impala w remiksie Jenny Dracula. Miałem wam powiedzieć, co się wydarzy na naszej kolejnej imprezie Lato na Maxa. Następny przystanek w Malborku i tam uwaga, zapraszam wszystkich fanów zespołu Wilki, będzie także Mortalcio, także nasza Ola Bieniasz, która zmiksuje największe hity, które znacie z RMF Max, relacje z ostatnich imprez i koncertów sprawdzicie na rmfmax.pl, ale również na Insta z zaproszeniem do Malborka. Kaigo wieczorowo u mnie, jego Save My Love.

nowość na nowy muzyczny sezon. Dawid Podsiadło, jak wam się podoba to, jak śpiewa? Jest na liście Hot Bands i czeka na wasze wieczorne głosy. rmfmax.pl. Wystartował także sezon na polskie truskawki. Każdego dnia ma być coraz taniej. Oby jak najszybciej było, jak najtaniej. No bo przecież czekamy na słynny makaron z truskawkami. Słynne polskie danie musi być. Teraz

Dwa dni, tak fajnie zaśpiewała Bletka w nowości na wiosnę. Fajnie, że jesteście z nami o tej porze. Przemek Grybowski, witam was po 23. No to mogę zdradzić wam coś ciekawego. Wskakujcie na rmfmax.pl. Wiecie, kiedyś ludzie robili sobie zdjęcia z telewizorami, a dzisiaj chwalą się kuchniami. No i my sprawdziliśmy, jak wygląda nowa kuchnia Agnieszki Kaczorowskiej, która pokazała nagranie. Może ktoś szuka inspiracji przed remontem? Więcej na rmfmax.pl. Teraz Taylor Swift. Ta to dopiero ma kuchnię. The Fate of Ophelia. A pod blatem skrywa się na pewno prywatny kucharz.

Rio de Janeiro, Samba de Polska, no bo przecież obok projektu Jonatas także nasza kolorowa bryska w tym numerze, no to tym razem z Rio de Janeiro lecimy do USA, gdzie śpiewa Thomas Rhett. Chciałem powiedzieć, że śpiewa Marshmello. Nie, Marshmello jako DJ nie śpiewa, chociaż może kiedyś chwyci za mikrofon. Marshmello produkuje, Thomas Rhett śpiewa, nowość w RMF Max, Where We Go.

Nie ucieknę, to Kebo, Zalia i Faust. Kto chce uciec gdzieś, no to może pociągiem. A jak wybieracie pociąg, to wybieracie czasami pociąg z przedziałami ciszy. No są przecież takie u nas. A może poszlibyśmy o krok dalej? Może ktoś chciałby, żeby było tak jak w Korei Południowej, gdzie coraz bardziej popularne są kawiarnie samotności. Chodzi o to, żeby sobie tam posiedzieć przy kawce, herbatce, w ciszy i bez rozmów. Żeby nikt nam nie przeszkadzał, nie ma tam głośnej muzyki. No i wtedy najlepiej też wyłączyć powiadomienia, żeby nie było.

Niewidzialna to Zosia Wójcik. Nasze kolejne wokalne odkrycie wieczorowo w RMF Max. Dla wszystkich, którym zimno, no już proszę nie narzekać na pogodę, idzie lepsze, chociaż rzeczywiście w maju o tej porze to wieczory chłodne. No ale trzeba się hartować. Na przykład w Islandii to w ogóle są mistrzami hartowania. Dzieciaki często zostawiają przed kawiarniami, na świeżym powietrzu, nawet zimą, a mamy siedzą sobie w środku, kiedy dzieciaki marzną. No i później nie narzekają, że zimno w maju.

Uwielbiamy, co tam jeszcze w muzycznym świecie? Są wiadomości z ZUS-u, słuchajcie. Zespół Aqua przechodzi na emeryturę. Po wielu latach już nie będą występować na żywo i tańczyć i śpiewać do słynnego Barbie Girl, które przecież jeszcze niedawno remiksował nawet sam DJ Tiesto. Teraz w RMF Max Dominik Czusz, który na emeryturę raczej się nie wybiera, jeszcze o tym nie myśli. Jego kariera dopiero przecież się rozpędza. Dominik Czusz w RMF Max tak śpiewa. Tak bardzo mi przykro.

I takiej środy już wam życzę, jak w tym numerze, który wyśpiewał Przona, żeby tak było, wiecie, na luzie i na lajcie. Przemek Grabowski, dziękuję wam za dzisiejsze spotkanie. Słyszymy się jutro wieczorowo. Nasz czas wystartuje o 20:00 od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Najważniejsze hiciory, nowości, premiery, kawałki, których jeszcze nie słyszeliście. Obiecuję, można głosować na rmfmax.pl. Miłej nocy, cześć!

Zawsze, bo te słowa twarze są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Chcesz szczęście. W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bomba?